0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

serce rozgorzało, jak płomienny zachód.

Ja.

0: podczas wydarzenia Local Trends na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 30 września prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak spotkał się z mieszkańcami Piątkowa w sprawie dalszych losów pasażu Opińskiego. Mieszkańcy w petycji podpisanej przez 3,5 tysiąca osób wnioskowali o wstrzymanie rozbiórki istniejących sklepów i zablokowanie rozbudowy osiedla. Prezydent miasta rozumie obawy mieszkańców, jednak podkreśla, że nie jest w stanie ingerować w cudzy biznes.
1: Ja nie mam możliwości zmuszenia jakiegokolwiek inwestora, właściciela terenu do prowadzenia działalności, która mu się nie opłaca. I mamy przykłady takich sytuacji, w których brak porozumienia z inwestorem prowadził potem do degradacji danych obiektów, do tego, że te obiekty były potem zamieszkiwane czy przez bezdomnych.
0: Prezydent zadeklarował, że będzie zabiegał o to, by po zakończeniu inwestycji deweloperskiej właściciel terenu pozostawił tam lokale handlowe. Wyraził także nadzieję, że w tym miejscu powstanie dom kultury, a w podziemiach zostaną przygotowane miejsca schronienia.
2: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
0: Muzycznie rozpoczął się październik w Poznaniu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki kilkuset młodych artystów z poznańskich szkół artystycznych zaprezentowało swoje umiejętności mieszkańcom i turystom. Wczoraj w południe wystąpili na Starym Rynku, a następnie w muzyczno-tanecznej paradzie i przeszli przez centrum miasta do Starego Browaru. Tam odbył się koncert i happening. Młodzi artyści pokazali, że talentu w mieście nie brakuje, a muzyka potrafi połączyć pokolenia i ożywić miejską przestrzeń.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz redakcja@afera.com.pl.
0: Kultowe Ikarusy wracają na poznańskie ulice. W ten weekend z okazji 45. rocznicy pojawienia się tych autobusów w stolicy Wielkopolski będzie można przejechać się zabytkowymi pojazdami. W sobotę Ikarusy obsłużą turystyczną linię 82 na trasie Górczyn-Wichrowe Wzgórze, a w niedzielę linię 85 na trasie Osiedla Sobieskiego Rondo Śródka. Do Poznania przyjadą także autobusy z innych miast, m.in. z Warszawy, Łodzi, Wrocławia i Zielonej Góry. Bilety na przyjazdy będzie można zakupić u konduktorów znajdujących się w autobusach. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: To chyba kura pukała. Godzina siódma. Dzień dobry.

0: Godzina 7 wybiła na zegarku, mamy drugi dzień października w kalendarzu. To piątek, moi drodzy, uwaga, do weekendu zostało 0 dni.
1: O, jak pięknie to brzmi. Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir, też pięknie brzmią te imiona. Najlepszego życzymy z okazji imienin, Światowy Dzień Uśmiechu. Miejmy nadzieję, że będziecie się uśmiechać w takim razie, no chociażby z naszych życzeń. Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża, Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy i Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy również.
0: To wszystko w kalendarzu wpisane, moi drodzy, a my za chwilę zajrzymy do tego, co zostało zapisane i wydane, bo do porannej prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski i Tygodnik Poznań. To już za chwilę, zostańcie z nami.

0: służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dostosowanie przepisów do współczesnych zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym, cybernetycznym i dezinformacyjnym. Więcej o tym na trzeciej stronie Rzeczpospolitej. Majątek jak na dłoni to kolejny artykuł. Koniec z 19 formularzami i przepisami rozrzuconymi po 37 ustawach. Rząd zamierza stworzyć centralny rejestr oświadczeń majątkowych. Ostatnim tematem to technologie i pytanie, ile tych robotów w polskich firmach jest. Wiadomo, że jest ich w poprzednim roku, zostało ich kupionych dwa razy więcej niż 5 lat temu. Głównymi odbiorcami robotów usługowych jest transport i logistyka, później gastronomia, usługi sprzątania, rolnictwo, no i pozostałe. To strona 15.
1: Zaglądamy do Dziennika Gazety Prawnej również, moi drodzy. Tutaj magazyn na weekend, a we wnętrzu o zaciskaniu wspólnego pasa, pisze Piotr Wójcik. Do 2027 roku Polska nie będzie już opierać swojego wzrostu na hojnych funduszach unijnych. Europa szykuje się na dołączenie do globalnej rywalizacji, więc dotychczasowe wartości pójdą w odstawkę. To we wnętrzu analiza na stronie trzeciej. Opinie również się znajdą na stronie piątej, na przykład o mitach o różnorodności. Przeczytamy: w zbyt różnorodnym otoczeniu zanika wspólnota, także wspólnota wartości, co w rezultacie podkopuje demokrację, czyniąc tę podatną na ekstremizm. Tak twierdzi Sebastian Stodolak na stronie piątej w Dzienniku Gazecie Prawnej, w magazynie na weekend.
0: Głos Wielkopolski to prasa lokalna, to oni od dziś rządzą Poznaniem, budują bolidy i rakiety, zdobywają nagrody, pracują w lokalnych firmach. W Poznaniu studiuje już 100 tysięcy osób. Jak ich obecność zmienia miasto? Odpowiedź na to pytanie na stronie 16 i 17 znajdziecie. Z kolei na 12 i 15 o profesorze Andrzeju Mackiewiczu, który zostawił szczepionkę na Czerniaka i nadzieję. Co dalej z jego dziełem? Właśnie na tych stronach możecie znaleźć więcej informacji. Zabiegi bez pytania o zgodę, raport o porodach w Wielkopolsce, to strona 6. No i bunt spółdzielni na Piątkowie. Chcą odwołać Radę Nadzorczą. To strona 4.
1: Zaglądamy jeszcze na samym końcu, moi drodzy, do tygodnika Poznań Gazety Wyborczej, bo w piątek taki papierowy zostaje wydany oczywiście. Na pierwszej stronie poczytamy o nieruchomościach i deweloperach, o batalii sądowej, która przychodzi w pakiecie z tym wszystkim. Filip Piechowy, jak prezes FID Group, który stoi za sprzedażą problematycznych mieszkań w Poznaniu, jest pewien, że prawny spór rozstrzygnie się po jego myśli. Nie wszyscy klienci mu wierzą, bo w ofercie są już 3 lokale z piekary Residence na sprzedaż. Na 2 kolejne mieszkania nabywców szuka sam deweloper. No a wspólnota mieszkaniowa z kamienicy przy ulicy Piekary 13B w Poznaniu odwołała się do decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ten podtrzymał stanowiska dyrektora PINB-u dla Poznania za nakazującego przywrócenie w budynku podziału na 22 mieszkania. Dzisiaj w kamienicy jest ich 56. Więc te decyzje się przerzucają, moi drodzy. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwiąże na samym końcu. O wojnie na argumenty, wojnie na paragrafy, o tym, że coraz więcej zaniepokojonych jest, no i że aż 41 mieszkań nie spełnia wymogów narzuconych. Na stronie pierwszej przeczytamy o psie, który został wyrzucony z trzeciego piętra. Na stronie drugiej: chciałem spuścić psa na wędce, tak twierdzi podejrzany. Świadkowie nie potwierdzają tej wersji. Tofik nadal cierpi i jest wystraszony. Piotr Żytnicki w tygodniku Poznań tak pisze. I tą informację

0: Ronaldo 4-2. Danię pokonała. Te wcześniejsze spotkanie Portugalczyków też było bez Ronaldo, tylko że on chociaż na ławce był, przesiedział pierwszy raz od 18 lat całe spotkanie, będąc zdrowym właśnie na ławce reprezentacji Portugalii, a teraz to spotkanie już, w sensie całą kadrę opuścił przed spotkaniem z Danią. No i dużo pytań jest o niego, odpowiedzi trochę mniej. Dzisiaj o godzinie tak zerkam, co tu ciekawszych meczy, no to chyba faktycznie Polska-Rumunia o 20:45 będzie trzeba obejrzeć.
1: Ciekawszych spotkań, tak.
0: No chociaż takie, wiesz, sentymentem może on. Belgia-Turcja również o tej godzinie, Węgry z Gruzją, no i Bośnia z Hercegowiną, Bośnia i Hercegowina, już mi się przez te żarty wszystkie zawowiesza, ze Szwecją oczywiście zagrają. Francja-Włochy, o, to ciekawe spotkanie, będzie można przyłączyć, zobaczyć, jak piłka powinna chodzić właśnie. No a jeśli my przegramy z Rumunią, no to chyba jakiś niechlubny rekord wykręcimy faktycznie, no i wątpię, że Urban pozostanie wtedy na swoim stanowisku, raczej nie.
1: Moi drodzy, zaglądamy również do świata tenisa, no bo tutaj China Open wystartowało, turniej WTA rangi 1000 i ATP rangi 500, no i tam cała gromada polskich zawodników. Trzeba zacząć od tego i przypomnieć, że Katarzyna Kawa niestety w meczu 1/64 finału odpadła. To jeszcze na samej końcówce września, wtedy mierzyła się z Ukrainką Darią Snichur. No a propos rzeczy aktualnych, to dzisiaj mogliśmy oglądać spotkanie Mai Chwalińskiej. Ta przeszła kwalifikację i w 1/32 finału dzisiaj swoje spotkanie w nocy rozgrywała. Zmierzyła się również z Ukrainką, to z Dajaną Jastrzębską. No i niestety to spotkanie było spotkaniem słabym w jej wykonaniu. Przegrywa 3-6 i 1-6. Z tego powodu więcej już jej w tym turnieju nie zobaczymy. Tak samo jak więcej nie zobaczymy w tym turnieju Magdy Linet, która wczoraj również na tym samym etapie rozgrywek przegrała z Kateriną Siniakową. To 4-6 i 3-6. Również słabsze spotkanie, jeżeli chodzi o tę reprezentantkę. Jeżeli chodzi o zapowiedzi z kolei, no to musimy zerknąć na to, co dzisiaj będzie się działo po godzinie 10. Tam Magdalena Fręch zmierzy się z Nikolą Bartunkową. To 1/32 finału China Open. Jutro do rozgrywek dołącza Iga Świątek. To 1/32. Ta zmierzy się z Xin Yu Gao, reprezentantką Chin. No i trzymamy kciuki za Igę, żeby znowu trafiła na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Może po tym turnieju jakoś to wszystko się ruszy w tendencję wzrostową. Miejmy taką nadzieję. No a jeżeli chodzi o panów, to tutaj niestety możemy oglądać już tylko Huberta Hurkacza. Ten dzisiaj zmierzy się po godzinie 13 w 1/8 finału z Arturem Gaeją. To China Open, to WTA i ATP Tour.
0: Czyli z pięciu Polek na tym właśnie turnieju zostały nam dwie. Dobrze myślę?
1: O pani, teraz mi pan kazać.
0: Iga Świątek i Magdalena Fręch.
1: Magdalena Fręch i Iga Świątek, dokładnie.
0: Tak jest, no to czekamy w takim razie i kibicujemy. Katarzyna Wasick to z kolei pływanie zaprezentowała znakomitą dyspozycję na zawodach Pucharu Świata w Baku. Polka triumfowała w rywalizacji na 50 metrów stylem dowolnym, uzyskując czas 23 sekund i 40 setnych sekundy. Na drugiej pozycji uplasowała się reprezentantka Hongkongu. Straciła do Polki 8 setnych sekundy, a trzecie miejsce zajęła Kanadyjka Taylor Rack. Zmagania w Baku inaugurują rywalizację w Pucharze Świata. Kolejne zawody tego cyklu zostaną rozegrane w Taszkencie, to od 8 do 10 października, i Astanie od 15 do 17 października. Kluczowym punktem sezonu będą Mistrzostwa Świata na krótkim basenie, które rozpoczną się 1 grudnia w Pekinie.
1: Zaglądamy również do tego, co w świecie kolarstwa, moi drodzy, no bo dzisiaj startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie. Właśnie wszystkie kategorie będziemy mogli zobaczyć, czyli kategorie elity, kategorie junior i kategorie U23. A propos elity, no to tutaj warto wspomnieć i przypomnieć to, że Katarzyna Niewiadoma Finney ostatnio zdobyła w Montrealu srebrny medal w kolarskich Mistrzostwach Świata, więc teraz nas jest faworytką naszej reprezentacji. Tak można to określić. Oprócz niej Dominika Włodarczyk, Marta Lach, Marta Jaskulska, Karolina Perrekitto, Agnieszka Skalniak-Sujka, Nikola Płosaj i Natalia Krześlak w zmaganiach kobiecych wystąpią. Jeżeli chodzi o panów, no to tutaj Filip Maciejczuk, Mateusz Gajdulewicz, Piotr Pękała i Jakub Kaczmarek. Tacy panowie w tych starciach elity się zmierzą. No i jeżeli chodzi o te starcie elity, no to te rozpoczną się, moi drodzy, już jutro. Wtedy to o godzinie 13.30 wyścig elity kobiet. To trzeci dzień października. Jeżeli chodzi o panów, to czwarty dzień października o 12.30 wyścig elity mężczyzn. To ze startu wspólnego, a U23 kobiet i mężczyzn to już dzisiaj.
0: Na koniec zapowiedź ze świata żużlu. PSŻ Poznań w niedzielę 4 października zagra spotkanie rewanżowe ze Stalą Gorzów. Pierwsze spotkanie Skorpiony wygrały 47-43, ale nie daje to powodów do optymizmu przed rewanżem.

0: rowerów na Dolnej Widzie w Poznaniu. Rowerzyści i pieszy mogą już korzystać z nowej nawierzchni na całym, blisko 1,5-kilometrowym odcinku. W ramach inwestycji powstały wydzielone przestrzenie dla rowerzystów i pieszych. Ostatni etap prac objął fragmenty w rejonie dwóch zatok postojowych i kosztował prawie 650 tysięcy złotych. Trasa jest częścią połączenia Wartostrady z Wielkopolskim Parkiem Narodowym oraz międzynarodowego szlaku Eurovelo 9.
1: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
0: Poznań jest dziś miejscem spotkania samorządowców z całej Polski. Trwa drugi dzień Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends. Rozmowy dotyczą wyzwań, z którymi mierzą się współczesne miasta i regiony.
2: My pokazujemy, że potrafimy się integrować, że potrafimy wspólnie rozmawiać, rozwiązywać określone problemy, wyzwania, bo to jest jedno z najważniejszych naszych zadań i chcemy, żeby tego rodzaju przesłanie poszło w Polskę. Poszło w Polskę do powiatów i gmin i województw w całym kraju, że można razem współpracując budować silniejszą Polskę.
0: Mówił starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski. Wśród poruszanych tematów są sztuczna inteligencja, cyfryzacja usług publicznych i cyberbezpieczeństwo. Ważnym punktem programu jest także Forum Młodzieżowych Rad Miast. Jego uczestnicy rozmawiają o tym, jak młodzi ludzie mogą mieć wpływ na swoje lokalne społeczności. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że kura przychodzi na antenę po raz kolejny.

0: Piątek.
1: Jest to jakieś rozwiązanie, jest to jakieś podejście do tego, co mamy dzisiaj, moi drodzy. Podejściem kolejnym piątek, może być
0: piątek.
1: Zero dni do weekendu nam zostało, brawa.
0: Sukces, drugi dzień października. Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir obchodzą dzisiaj imieniny. Najlepszego życzymy, Światowy Dzień Uśmiechu, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża, no i Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.
1: Mamy jeszcze słowo.

0: No i tak beztrosko sobie weszliśmy razem z WW, moi drodzy, w godzinę 8.15. No to co, lista aferowych nowości?
1: No, można, tak, jak najbardziej.
0: Zgadzamy się.
1: A zajrzyjmy, co tam jest.
0: No dobrze, to zaglądam, roztwieram wrota listy aferowej nowości, moi drodzy. No i tutaj nie saksofon od WW, ale tutaj Michał Sochacki, który...

0: Właśnie w tych okolicach Eol miał panować nad wichrami i oddawać je w ręce żeglarzy. W epoce greckiej i później rzymskiej Lipari rozwijało się jako port i punkt handlowy. Później stało się celem ataków piratów i saracenów, a najbardziej dramatyczny moment nadszedł w 1544 roku, gdy pirat Barbarossa, ten sam, którego zna cała historia Morza Śródziemnego, spustoszył wyspę, uprowadzając większość mieszkańców w niewolę. Później Hiszpanie odbudowali miasto i wzmocnili twierdzę, która do dzisiaj góruje nad portem. Dziś wyspa jest połączeniem historycznego dziedzictwa i nowoczesnej turystyki. Najważniejszym punktem zwiedzania jest Akropol w Lipari. Potężne wzgórze z zamkiem, katedrą świętego Bartłomieja, patrona wyspy, i muzeum archeologicznym, gdzie można zobaczyć bogactwa z różnych epok. Od neolitycznych narzędzi z obsydianu po rzymskie amfory wydobyte z wraków statków. Spacerując uliczkami miasta Lipari, można poczuć atmosferę włoskiej prowincji. Kawiarenki, wąskie zaułki, kolorowe balkony. Tu życie toczy się powoli, zgodnie z rytmem morza. Wyspa słynie także z urokliwych plaż, a najbardziej znana jest Spiaggia Bianca, gdzie białe osady pumeksu kontrastują z lazurową wodą. Lipari to również świetne miejsce na trekking. Szlaki prowadzą przez wzgórze obsiane winoroślą i drzewami oliwnymi, oferując widoki na sąsiednie wyspy, a zwłaszcza na dymiący Stromboli. Jak na włoską wyspę przystało, także Lipari ma swoje kulinarne specjały. Na przykład Malvasia del Lipari, słodkie wino deserowe z lokalnych winogron, Capperi di Salina, czyli kapary z sąsiedniej wyspy Salina, które trafiają do wielu dań podawanych także w restauracjach na Lipari, pasta alla Eoliana, czyli makaron z pomidorami, oliwkami i kaparami, prosty, ale intensywny w smaku, i pesce fresco, czyli świeże ryby i owoce morza. Na wyspie nie brakuje też tradycyjnych cukierni z typowo sycylijskimi słodkościami, od cannoli po granitę migdałową. Choć sama wyspa oferuje wiele atrakcji, jej największą zaletą jest położenie. To właśnie stąd najłatwiej wyruszyć w rejs na pozostałe wyspy eolskie, które zainspirowały wielu artystów. Już w starożytności wspomniano je w mitach o Eolu i Odyseuszu. W literaturze nowożytniej pojawiały się w relacjach podróżników, a w XX wieku przyciągały filmowców i pisarzy szukających surowego piękna natury. Włoski reżyser Michelangelo Antonini kręcił tu sceny swoich filmów, a współcześnie Lipari często pojawia się w przewodnikach jako przykład nieodkrytej Italii. Miejsca mniej zatłoczonego niż Capri czy Sardynia, ale równie malowniczego. I choć turystyka jest dzisiaj głównym źródłem utrzymania mieszkańców, życie na Lipari nie różni się za bardzo od typowej włoskiej prowincji. Mieszkańcy zajmują się także rybołówstwem, rolnictwem czy rzemiosłem. Zimą wyspa pustoszeje. Wielu młodych wyjeżdża do pracy na Sycylię lub do kontynentalnych Włoch. Latem natomiast liczba ludzi na Lipari potrafi się potroić dzięki turystom. Choć sama wyspa nie ma aktywnego krateru jak Stromboli czy wulkano, to jej krajobraz jest ukształtowany przez erupcję wulkanu sprzed tysięcy lat. Osady pumeksu i obsydianu do dzisiaj są charakterystycznym elementem geologii wyspy, a jeszcze w XX wieku działały tu kopalnie pumeksu eksportowanego na cały świat. Dziś część dawnych terenów przemysłowych została przekształcona w obszary chronione i turystyczne. W przeciwieństwie do bardziej modnych włoskich wysp, Lipari nadal zachowuje autentyczność i spokój. Tutaj życie toczy się wciąż w rytmie morza, a turysta ma szansę poczuć się częścią lokalnej społeczności, a nie tylko przyjezdnym gościem. Dziś kusi nie tylko swoją przeszłością, ale też przede wszystkim naturalnym pięknem, spokojnym życiem i kuchnią. To idealny wybór dla tych, którzy chcą odkryć mniej oczywistą Italię. Taką, w której każdy zakątek opowiada historię starszą niż wiekowe kamienne mury. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8:30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
2: Thrashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop.

0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: miejsc w całej Polsce, więc pod tym względem można powiedzieć, że jest to sukces, choć zawsze są pewne rzeczy, które można poprawić.
1: Tak, i właśnie o tych rzeczach chciałbym porozmawiać dzisiaj, no bo prawdą jest to, że Polacy zaczęli korzystać z systemu kaucyjnego. To nie jest jeszcze ten poziom 77%, do którego ministerstwo dąży, ale jest to już poziom w okolicach 60%. Tylko wydaje mi się, że problemem nie jest samo zwracanie jako mentalne przestawienie się do noszenia butelek i odpadów do sklepów, tylko problemem są właśnie te miejsca, na przykład te miejsca, w których się te butelki zwraca. I pytanie, jak sobie z takimi elementami poradzić? No bo, by system został wprowadzony, klienci muszą się uporać z często zaciętymi automatami, często z przepełnionymi automatami, czasem ze sklepami, które nie chcą tych butelek przyjąć. No i właśnie, jak takie problemy rozwiązać? To jest chyba jedno z ważniejszych pytań.
0: Panie redaktorze, to ja na początek sprostuję kilka rzeczy, które padły w tej pańskiej wypowiedzi. Mhm. Pierwsza rzecz. Pan powiedział o 60%, że to jest jeszcze daleko od tych 70%. To 60% zwrotów to jest to, co osiągnęliśmy, biorąc jeden do jednego to, co zostało wprowadzone, czyli zjechało z taśmy produkcyjnej, można powiedzieć, tak do końca września i zostało zwrócone, a zupełnie nie pamiętamy o tych butelkach, tych puszkach, które między tą taśmą produkcyjną a zwróceniem muszą zostać jeszcze rozwiezione po sklepach, odczekać swoje miejsce na półkach, w hurtowniach, w sklepach, no i wreszcie zostać przez nas skonsumowane i zwrócone, więc nie wiemy, mówiąc krótko, jaki ten realny poziom zwrotów w tym momencie jest, będziemy to wiedzieć dopiero na koniec roku. Myślę, że jesteśmy już blisko tych 70%, jeżeli nawet go nie przekraczamy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiem, że troszeczkę tak się mówi, ale powiedział pan, że automaty często nie działają, często są z tym problemy. Wydaje mi się, że nie takie do końca mamy odczucia. Rzeczywiście czasem się to zdarza. Co jakiś czas automat się przepełnia, co jakiś czas trzeba wezwać obsługę sklepu, co jakiś czas ta obsługa musi przyjść, wymienić worek i sprawę załatwić. Czy to jest częste? Wydaje się, że coraz rzadsze, coraz sprawniej to w poszczególnych sklepach idzie, dlatego też, że tych punktów z każdym miesiącem jest coraz więcej. Tak jak powiedziałem, 65,5 tysiąca mamy punktów zwrotu. Co ciekawe, aż 47%, czyli ponad 31 tysięcy, to są punkty zwrotu, które są w sklepach, które nie muszą ich prowadzić. To są te sklepy poniżej 200 metrów kwadratowych, często najbliżej naszych domów, które dobrowolnie wzięły na siebie tę możliwość również zwracania opakowań od klientów po to, żeby właśnie przyciągnąć klientów. A jeżeli chodzi o to, jak sobie poradzić, jak reagować w momencie, kiedy rzeczywiście coś nie działa. Najlepiej reagować nogami. Ja chciałem zwrócić uwagę, że te automaty są w obecnie 23,5 tysiącach miejsc w sklepów, czyli to jest nieco ponad 1/3 tych punktów zwrotu, które w ogóle mamy. I tutaj warto na to zwrócić uwagę, ponieważ tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że możemy zwracać opakowania po napojach w każdym sklepie powyżej 200 metrów kwadratowych. Niezależnie od tego, czy automat jest, czy go nie ma. Wiele osób, z którymi rozmawiam, w ogóle nie ma tego świadomości, a inne osoby, z którymi rozmawiam, z kolei mówią, to jest najlepsze rozwiązanie. Podejść po prostu do pani w sklepie, podejść do kasy i przy okazji robienia codziennych zakupów po prostu oddać te 2-3 butelki. I wtedy nie mamy problemu w ogóle z działaniem automatów. No,
1: do tego
0: już
1: automatu
0: nie mówiąc
1: w ogóle
0: o tym, co najbardziej je lubimy, bo 90% tych zwrotów właśnie idzie przez automaty.
1: Tak. Kolejnym problemem, który już był, zanim system kaucyjny w ogóle wszedł przedstawiany, to są problemy sortowni. I to są problemy finansowe sortowni i samorządów, które z tego wynikają. W budżecie na rok 2027 będzie trzeba ten fakt jakoś zaznaczyć, no bo przez to, że system kaucyjny został wprowadzony i przez to, że firmy zajmujące się systemami kaucyjnymi zajmują się tymi odpadami, sortownie tracą na tym pieniądze.
0: No to nie do, znaczy sortownie nie tracą na tym pieniędzy, tylko rzeczywiście firmy, które odbierają od nas odpady, tracą pewien, natomiast to nie jest zasadnicze źródło przychodu dla tych firm. No ja chciałem zwrócić uwagę, że rosną koszty na każdym polu, jeżeli chodzi o właśnie gospodarkę odpadami. To są przede wszystkim koszty pracy, przede wszystkim koszty paliw, no a nie przychody, które rzeczywiście były, no ale one nie ważą tak aż bardzo dużo, jeżeli chodzi o odbiór odpadów, czyli mówiąc krótko, sprzedaż tego surowca wtórnego, który w tym momencie trafia rzeczywiście do systemu kaucyjnego. Ale jeżeli chodzi o to, jest rozwiązanie, które jest już, można powiedzieć, na stole, jest już na biurkach i dokładnie w stałym komitecie Rady Ministrów. To jest ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która w największym skrócie dostarczy dodatkowy strumień środków dla samorządów na gospodarowanie odpadami. Zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci. Ona obejmie inne opakowania, te nieobjęte systemem kaucyjnym. Będzie premiowała to, żeby jak najbardziej ekologiczny sposób producenci pakowali swoje produkty i jednocześnie będzie dostarczała, tak jak powiedziałem, dla samorządów strumień dochodu, który może nawet objąć jedną czwartą, jedną piątą kosztów gospodarowania odpadami. Czyli mówiąc krótko, te pieniądze, które trafią dzięki ROP-owi, czyli tej rozszerzonej odpowiedzialności producentów do samorządów, to są pieniądze, których samorządy nie będą musiały ściągać w formie opłat od swoich mieszkańców.
1: ROP to rzecz jedna, jeżeli chodzi o rozwój tego systemu i o powiększanie, zmniejszanie kosztów i polepszenie sytuacji samorządowej, to co pan powiedział. Kolejną rzeczą i kolejnymi zmianami jest wprowadzenie do systemu kaucyjnego tak zwanych małpek. Czy my możemy się spodziewać jakoś w najbliższym czasie rozszerzania systemu kaucyjnego?
0: Możemy się spodziewać w najbliższym czasie prac nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego, to na pewno, ale jeżeli spodziewają się państwo, że od 1 stycznia małpki zostaną objęte rzeczywiście systemem kaucyjnym, to jeszcze troszeczkę za wcześnie. My jesteśmy w tym momencie na etapie jeszcze wewnętrznych prac w resorcie nad wnioskiem o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu. To jest, można powiedzieć, taki punkt startowy, jeżeli chodzi o prace legislacyjne, prace nad tą ustawą. One zajmą trochę czasu. Ten rządowy proces legislacyjny no, wymaga konsultacji, to jest precyzyjnie dosyć opisane, to zajmie co najmniej kilka miesięcy, nie mówiąc już o pracach parlamentarnych, potem podpisie prezydenckim, więc troszeczkę prosimy wszystkie osoby, które bardzo by chciały, żeby małpki jak najszybciej objąć systemem kaucyjnym, o trochę cierpliwości, zwłaszcza, że najpewniej w ustawie zostanie zapisane pewne vacatio legis właśnie dla tego rynku, tak, żeby wszyscy jego uczestnicy, poczynając od producentów, przez dystrybucję, przez sklepy, kończąc na samych operatorach, po prostu zdążyli się do tego dostosować, bo będzie to duża zmiana logistyczna.
1: A o tym wszystkim mówił Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Pięknie panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Życzę dobrego dnia. 8 minut do 9:00.

0: My sprawdzili sobie na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego, jak dana linia w poszczególnych częściach dnia może się zmieniać.
1: Mówił rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, Bartosz Trzebiatowski. Uczestnicy biegu mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Wystarczy mieć kartę startową z kodem QR i dokument tożsamości.
2: Głos natury na 98,6.
1: Na Cytadeli postępuje budowa ogrodu miododajnego. W miejscu amfiteatru w północno-wschodniej części parku powstaje miejsce, które ma przyciągać owady zapylające. Obecne prace budowlane skupiają się wokół formowania tarasów, na których posadzone zostają rośliny. W tym miejscu mają też się znajdować liczne alejki spacerowe i tablice edukacyjne. Ogród zostanie obsadzony ponad 80 gatunkami bylin, licznymi roślinami miododajnymi, a także drzewami i krzewami. Przy okazji przebudowy amfiteatru zostanie też odnowiony mur Rawelinu IV. Prace mają potrwać do drugiego kwartału przyszłego roku. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 9:01. My od was nie odchodzimy. Obchodzimy właśnie święto kury. Jak zawsze co godzinę.

0: A ty jak nie zapraszasz gości, to oczekujesz, że goście przyjdą, czy nie przyjdą?
1: Nie rozumiem. O czym my mówimy?
0: Aha, no tak, tych zaproszonych gości, którzy nie, no,
1: liczę,
0: są
1: że przyjdą, liczę, że przyjdą. Chociaż czasami wiesz, jak to jest. Się umawiasz z kimś i później masz takie, trochę mi się nie chce, trochę
0: lepiej,
1: chciałbym...
0: Żeby nie przychodził. Może napisze i odwoła.
1: Czasami. Nie, ale warto się spotykać przecież. Warto rozmawiać.
0: No piątek mamy, moi drodzy. 0 dni do weekendu nam zostało, więc warto się spotykać, warto rozmawiać. 2 dzień października w kalendarzu.
1: Piątek oczywiście. Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir. To oni obchodzą imieniny, więc najlepszego wam życzymy. Światowy Dzień Uśmiechu. My się uśmiechamy szeroko do was. Oczywiście Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża oraz Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.
0: Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. To przysłowie na dzisiaj.
1: Czekamy na mrozy.

0: Prawie 6 minut po godzinie 9 na zegarku, a my przechodzimy z kolejną dawką informacji, moi drodzy, w Radio Afera.
1: Tak jest. Czytamy w Głosie Wielkopolskim o ogrzewalniach, które znów są otwarte. Ciepły posiłek, prysznic i noc pod dachem. To tekst Oliwii Dolaty. Ogrzewalnie Caritas w Poznaniu znów przyjmuje potrzebujących. Coraz więcej schronień szukają tu kobiety i młodzi ludzie. Ogrzewalnie przy ulicy Krańcowej 10 w Poznaniu jest niewielka, ale ma kilka pomieszczeń. Salę pełniącą w dzień funkcję świetlicy, pokój dla kobiet i osobne pomieszczenie dla osób pracujących na poranną zmianę. Potrzebujący mają do dyspozycji prysznice, toalety, podstawowe środki higieniczne i ubrania na zmianę. W zasobach mamy m.in. śpiwory i termosy. Tak mówi Galbierczyk. Do ogrzewalni może przyjść każda osoba w kryzysie, która pilnie potrzebuje schronienia. Pobyt jest bezpłatny. Przyjmowane są też osoby pod wpływem alkoholu, jeśli nie przekraczają limitu 1 promila. Nie trzeba załatwiać formalności, ale należy zgodzić się na skorzystanie z łaźni. Caritas Archidiecezji Poznańskiej zbiera pieniądze, właśnie śpiwory, termosy, no i inne niezbędne rzeczy na zimę. Dary można przekazać wolontariuszom w szkołach i parafiach lub dostarczyć do biura na rynku Wildeckim. Zbiórka organizowana także z okazji 10 Światowego Dnia Ubogich. Trwa do 5 listopada tego roku. No właśnie, teraz za oknem jeszcze ciepło, ale jesień wchodzi pełnym krokiem, będzie coraz zimniej. No i tak, okres zimy szczególnie, to jest ciężki okres dla osób potrzebujących, szczególnie w kryzysie bezdomności.
0: Zaglądamy do kolejnych stron Głosu Wielkopolskiego, moi drodzy, i trafiamy na raport o tym, jak się rodzi w Wielkopolsce. Uwaga, i ten raport wskazuje na problemy. Fundacja Matecznik taki raport przygotowała, 2 raporty dokładnie, o prawach rodzących w Wielkopolsce. Przeanalizowano 285 dokumentów ze wszystkich 27 szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi oraz 1370 ankiet pacjentek z lat 2025-2026 zebranych z Fundacją Rodzić po Ludzku. No i właśnie z tego raportu wynika, że w 16 placówkach stosowano tak zwane zgody blankietowe, czyli kobiety proszono z góry o zgodę na możliwe interwencje, m.in. na cięcie krocza, na cesarskie cięcie czy podanie oksytocyny. Autorzy tego raportu podkreślają, że zgoda powinna być świadoma, dobrowolna, no i wyrażona bezpośrednio przed konkretną czynnością, a nie wyrażona na samym początku z góry właśnie. Z ankiet wynika dodatkowo, że pacjentki nie zawsze pytano o zgodę na przykład na podanie oksytocyny, na badania wewnętrzne, na nacięcie krocza, na przebicie pęcherza płodowego czy dokarmianie noworodka mieszanką. 14% ankietowanych oceniło poród jako doświadczenie negatywne lub doświadczenie traumatyczne. Wskazywały brak informacji i poczucie przedmiotowego traktowania. W 18 szpitalach zakwestionowano wzory planów porodów, prawa do informacji, swobody ruchu czy kontaktu skóra skóry. No i moi drodzy, takie dane wskazują, zostały wskazane właśnie w raporcie przygotowanym przez Fundację Matecznik. Na przykład w roku 2025 nacięcie krocza wykonywano u 39,5% rodzących w Wielkopolsce. Średnia krajowa to 30%. W 12 szpitalach wykryto zapisy, które zdaniem fundacji bezprawnie ograniczały położnym udzielanie informacji o zdrowiu pacjentek. Raport wskazuje na problemy i te problemy istnieją i te problemy trzeba rozwiązywać. 27 wielkopolskich szpitali, no i doświadczenie ponad 1300 pacjentek zostały w tym raporcie opisane. Miejmy nadzieję, że to będzie szło z tendencją wzrostową, oczywiście na korzyść rodzących.
1: No tak, raporty trafiły m.in. do Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, a fundacja zaleca wyeliminowanie tych zgód całkowicie.
0: Zgód blankietowych.
1: Tak, zgód właśnie blankietowych. No i miejmy nadzieję, że tak faktycznie się stanie dla dobra tych rodzących kobiet. Właśnie.
0: Dodatkowo wypadałoby jeszcze ujednolicić plany porodów, wprowadzić kontrolę standardów opieki oraz jasne wytyczne dotyczące właśnie nacięcia krocza. Przypominam, 39,5% rodzących w Wielkopolsce taki zabieg miało wykonany.
1: No i tą wiadomością kończymy również przegląd wydarzeń z Poznania 10 minut po godzinie 9, a jak to jest? Na to pytanie odpowie Dominika Błonka z kolei.

Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

zawsze świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu.

0: That's Lost Sounds. And as we lose our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again for more of the same on Monday. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
5: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
6: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
5: Poniedziałki i piątki od 18.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: coś tam zdychało, czy mi się wydawało?
1: Nie, nie, to kura po prostu weszła na antenę i
0: jakoś
1: zagłuszyła.
0: Dziwnie, z chrypką taką mi się coś wydaje.
1: No bo ona już, wiesz, po całym tygodniu pracy to w piątek musi w końcu odpocząć.
0: Zmęczona, ile można.
1: Godzina 10.01 na naszych zegarkach, moi drodzy. Drugi dzień października mamy w kalendarzu, to piątek.
0: Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir obchodzą imieniny, najlepszego życzymy. Światowy Dzień Uśmiechu, no i z tym uśmiechem parę przepisów właśnie na to, jak wywołać go u kolegi, koleżanki z pracy dostaliśmy. Chyba jeszcze nie zdecydowaliśmy się, kogo nagradzamy i kto idzie na Basket Poznań ze Spójnią Stargard już w tę niedzielę. Odpowiedź wyślemy SMS-em, to już niedługo.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie wiadomości. Światowy Dzień Uśmiechu to rzecz jedna, ale mamy również Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża, Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. To wszystko drugiego dnia października. Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza, to przysłowie na dzisiaj.
0: Grzegorz Nowacki odpowiedzialny za realizację tegoż poranka, Michalina Pelowska za serwisy informacyjne, a przed mikrofonem
1: Mikołaj Pokorzyński i Kamil Stróżyński. Dziękujemy bardzo serdecznie i słyszymy się jak zawsze w poniedziałek po godzinie 6.

0: co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż, aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama.

auto. Halo. Ta sama szkoła, ale inna klasa. Nikt nie stanie na przeszkodzie, no chyba, że ja sam. Połowa branży też by tak chciała, a nie może się utrzymać jak Andrzej Machacz.

0: Własny koncert.
1: Scena główna.
0: Razem tworzymy idealną setlistę.
1: W każdą sobotę o 22:00.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama. Alter Mixer.

zawsze świeci słońce. We Wrocławiu zawsze jest słonecznie. We Wrocławiu zawsze świeci słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodrejny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: ogrzać lód.
1: Lubi żarenę?
2: Nie wiem, nie pamiętam, bo dawno w niej nie byłem.
1: O, zdecydowanie bardzo dużo z nas wie, od bardzo długiego czasu nie było w arenie, ale mamy pewnie...

0: 5 minut do godziny 16, a zatem dzisiejsza hurtownia dobiega już końca. Do zwycięzcy konkursu za chwilę odezwiemy się drogą SMS-ową, a póki co już się żegnamy. Za konsoletą był Grzegorz Nowacki, a przy mikrofonach
1: Patryk Wojciak
0: i Michał Rogoziński. To była

0: inwestycji w kraju, utrzymując ścisłą koordynację działań z Pałacem Prezydenckim.
1: Korki, objazdy, remonty.
0: Najbliższa niedziela nie będzie najprzyjemniejszym dniem dla kierowców w Poznaniu. Odbędzie się wtedy 25. edycja maratonu. Nad zabezpieczeniem trasy będą czuwać m.in. policjanci. Pierwsze utrudnienia zaczną się od poranka, informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2: Pierwsze zamknięcia planujemy już od godziny 6. Mówimy tutaj o odcinku ulicy Bukowskiej, od ulicy Schillinga do ulicy Roosevelta. Kolejne odcinki trasy będą zamykane już od godziny 8.30. Sam start biegu zaplanowany jest na godzinę 9. Policjanci będą otwierali poszczególne etapy trasy w momencie przebiegnięcia ostatniego uczestnika.
0: Podczas biegu trasę będzie można przeciąć poprzez jedną z 49 śluz. Z krótszym wyłączeniem ruchu na ulicy Grunwaldzkiej trzeba się liczyć również dzień przed maratonem. W sobotę w związku z biegiem Poznań 5 odcinek od ulicy Grochowskiej do Bałtyku będzie zamknięty od 9 do 11.15, a fragment od Schillinga do Bałtyku od godziny 6.
1: Informacje nie tylko z regionu.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał wczoraj ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd domagał się takiej decyzji od głowy państwa. Wprowadzenie takiego podatku, zdaniem Rady Ministrów, będzie równoznacznym z dodatkowymi 5 miliardami złotych w budżecie. Te wpływy pozwolą rządowi sfinansować obniżkę VAT-u na paliwa.
3: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. To jest mniej więcej 1,30 zł taniej. Diesel do 7,59, czyli złoty 42 w dół.
0: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Ustawa ma wejść w życie od początku listopada.
1: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
0: Oto wszystko, czy nie nowe. Pod takim hasłem przebiegnie 24. edycja ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu. Podczas wydarzenia odbędą się koncerty, spotkania ewangelizacyjne oraz debata o czasach ostatecznych. Początek 11 października. Przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich oprócz spotkania i dyskusji będą się wspólnie modlić. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Szczegółowy plan ekumenicznego Święta Biblii jest dostępny na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam o godzinie 16.57.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Studencki Patrol na 90.

0: konkretnych podkół, które działają często jak w sobie własne koła. Mamy też, żeby tego mało, to koło od konferencji naukowej, się nazywa Ghost Day. Jest to jedna z największych konferencji AI w Polsce całej, gdzie serio przychodzą researcherowie i naukowcy z całego świata, także no, do wyboru, do koloru.
1: Okej, no to super. No to słuchacze, teraz jeżeli ktoś był zainteresowany, się zainteresował, no to teraz może sobie wpisać Ghost Politechnika Poznańska i na pewno znajdzie jakieś, jakieś miejsce, żeby napisać, odwiedzić i się zaangażować, dołączyć. A ty w której sekcji w sumie bardziej jesteś? Bardziej software, hardware, roboty czy modele?
0: Uczestniczyłem w sekcji m.in. Data Science, gdzie rozwiązywaliśmy problemy, nazywa się Kaggle Magle, i rozwiązywaliśmy właśnie problemy, jest taka strona Kaggle, gdzie rozwiązuje się problemy właśnie machine learningowe, że ma się zbiór danych i ma się wytrenować jak najlepszy model, albo odkryć jakieś szczegóły w tym zbiorze danych, i konkurują ze sobą właśnie ludzie z całego świata, i ten, kto zrobi najlepszą analizę danych i najlepszy model, wygrywa. Także między innymi taka.
1: Okej, była jakaś nagroda, czy tylko uścisk dłoni prezesa?
0: No zależy od konkursu, nie? My nic nie wygraliśmy, ale na przykład można, są nagrody pieniężne na Kaggle, także...
1: A jak wam szło generalnie? Było okej?
0: W porządku. Czy,
1: no bo tam pewnie jednak jak tych zespołów się zbierze, no to konkurencja musi być miażdżąca.
0: Tak, no, ale to chodzi przede wszystkim o naukę, nie? I o fan. Myślę, że tak samo na hackathonach przede wszystkim jakby nie trzeba wygrać, by się dobrze bawić.
1: Okej, no czyli się znasz bardziej na tej modelowej stronie dopasowania do danych.
0: Tak, data science, no i muszę przyznać, że są sekcje, o których nie wiem praktycznie nic, ponieważ tym nie siedzę, nie? Więc też no AI jest czymś bardzo różnorodnym i to jest szerokie pojęcie, które naprawdę można wielorako interpretować i używać i wdrażać.
1: Każdy coś dla siebie znajdzie, no. Teraz się mówi chyba trochę o, w sensie, no cały czas mamy kolejną rozmowę na temat AI na przestrzeni miesięcy. Myślę, że temat bardzo gorący. Ostatnio podobno za szybko.
0: Tak, no zdecydowanie za szybko moim zdaniem. No tak naprawdę dla mnie, jako osoby interesującej się AI, no trudno mi się połapać z tym, co się dzieje, ponieważ, kurczę, no 2 tygodnie temu wyszedł najlepszy model Anthropic, potem model GPT, czyli od OpenAI. Teraz wczoraj albo przedwczoraj wyszedł model od Google'a, prawdopodobnie najlepszy z wszystkich, także ciężko się połapać, tu jeszcze spotkania polityków, regulacje, no także dzieje się...
1: Często się zmienia, nie?
0: No dużo się zmienia, nie? I warto być przygotowany na te zmiany, ponieważ to jest moja personalna opinia, ale myślę, że raczej researcherowie są zdania, że ten wyścig o AI będzie przyspieszał i warto się przygotować na to, że to AI będzie coraz lepsze i w coraz szybszym tempie i... No ciężko przewidzieć, co to będzie za 10 lat, ale warto mieć na uwadze, że te modele będą coraz bardziej potężne i przejmować coraz więcej prawdopodobnie naszego życia.
1: No ale dla was, fascynatów, to dobrze.
0: No, dobrze i niedobrze, nie? Ale no, jest to na pewno bardzo ciekawe i przede wszystkim Ghost jest bardzo fajną okazją, żeby nauczyć się tej technologii, state of the art, ponieważ, no mówię, zmienia się tak naprawdę... paradygmaty i to, jak dziedzina AI działa i to, jakie modele są najlepsze, no zmienia się tak naprawdę z miesiąca na miesiąc. No i też ciężko, żeby właśnie syllabus studiów się połapał i program studiów się połapał z nowinkami technologicznymi, które, kurczę, no tak naprawdę musiały być aktualizowane kilkukrotnie w syllabusie, no i też profesorowie nie mają często czasu, żeby aż tyle się nauczyć tak szybko. Dlatego świetną okazją jest Ghost, gdzie właśnie studenci sami próbujemy wdrażać te technologie, cały czas się tego douczać i jako pasjonaci właśnie używać najnowszych modeli do rozwiązywania problemów i myślę, że to jest najlepsza opcja do nauki właśnie.
1: A ty kiedy dołączyłeś?
0: No ja już jestem ponad 2 lata.
1: Okej, no to 2 lata to już tak studencko, w studenckich latach całkiem dużo. I co, 2 lata temu było skala projektów, skomplikowanie, bo jednak to samo AI się rozwija, ale też pomaga. Mam na, tak mi się wydaje, jako troszeczkę informatyczna osoba, to wyobrażam sobie, że musi być dużo prościej. Ta skala się zwiększyła, jest naprawdę, jakby robicie takie rzeczy, które 2 lata temu byłyby nie do pomyślenia, na przykład, żeby zrobić w pół roku albo w rok.
0: Tak, no myślę, że przez to, że też coraz lepiej model AI pomaga w programowaniu i automatyzuje część żmudnych zadań, można zrobić o wiele większe projekty. No i też projekty, które których technologii nie było jeszcze kilka lat temu. Właśnie ostatnio powstało około, w ostatnim semestrze, Physical AI, gdzie używane są modele Vision Language Action Models oparte na transformerach, no i to jest bardzo młoda technologia, no praktycznie dopiero teraz zaczyna się rozwijać i którą już próbujemy implementować jako studenci, więc...
1: A co ona, co to robi, jak to działa, co to jest?
0: Okej, to są roboty.
1: Tak, w skrócie, jakby co dzięki temu, co ja zobaczę, jako taki ktoś spoza koła nagle widzę, że Physical AI coś zrobiło i co to będzie?
0: Okej, no Physical AI tworzyło model do podnoszenia śmieci, to znaczy przeszukuje pokój i na przykład podnosi śmieci, automatycznie wykrywa je, ma własną robotyczną rękę, podjeżdża do takiego śmiecia i go wrzuca do śmietnika, nie? Na przykład.
1: Rewolucja na rynku
0: Zbierania śmieci.
1: Zbierania śmieci, no możemy kiedyś, to już brzmi jak taki poważny startup. Możemy wypuścić naszego robota.
0: Może nie powinienem tak promować, albo powinienem właśnie promować.
1: No widzisz, no a może tak wiesz, te pomysły najlepsze trzeba jednak kisić w środku, aż rozkwitną.
0: Albo trzeba po prostu słuchać Radiofera, nie? I to dostajesz takie pomysły za darmo tak naprawdę, więc...
1: Przychodzisz i po prostu startupowcy, trzymajcie, macie za darmo.
0: No.
1: No dobra, no to ostatnie pytanie, szybki postęp, cały czas mnóstwo projektów. Będziecie potrzebni za te 10 lat jeszcze, czy już po prostu jej samo się zrobi dalej?
0: No mam nadzieję, nie? Ale zobaczymy. No myślę, że człowiek i tak jakby jest potrzebny w tym wszystkim, no bo ten świat budujemy dla ludzi, a nie dla AI, ale zobaczymy.
1: No dobra, dzięki bardzo za rozmowę. Był ze mną Bartosz Tarnachowicz z Ghosta, czyli Koła Naukowego z Politechniki Poznańskiej. Dzięki.

0: inteligencja.
1: W takim razie, Kuba, przedstaw nam najbardziej powszechną definicję sztucznej inteligencji.
2: Tak, uczenie maszynowe, no tak naprawdę sztuczna inteligencja to jest sprawienie, aby po prostu maszyny wykonywały rzeczy podobne do tych, które robią ludzie. Żeby odzorowywały pewne ich po prostu zachowania, pewne rozwiązywanie problemów, tak?
1: To może podzielmy sobie właśnie sztuczną inteligencję na trzy kategorie. Na algorytmy, uczenie maszynowe i właśnie sieci neuronowe, ten najwyższy stopień sztucznej inteligencji. Laura, co możesz nam powiedzieć o algorytmach?
0: Algorytmy to jest taka bardzo podstawowa struktura. Bardzo często porównuje się ją do na przykład przepisu kuchennego na naleśniki, powiedzmy. Robisz to, to i to, dodajesz to. I zawsze wychodzi ci naleśnik. No, to oczywiście nie jest przykład idealny, bo naleśnika da się spalić, ale w algorytmie generalnie o to chodzi. Mamy jakiś ciąg instrukcji, ciąg działań, które podejmujemy, no i po zakończeniu takiej sekwencji zawsze otrzymujemy dokładnie taki sam wynik.
1: Dobrze, a przejdźmy w takim razie do uczenia maszynowego. Co, Kuba, różni właśnie algorytm od uczenia maszynowego?
2: Algorytm od uczenia maszynowego różni się tym, że jest on po prostu jakąś jedną taką, jakimś jednym takim przepisem, tak jak to Laura wcześniej powiedziała, na przykład na jakieś naleśniki, które po prostu wykonujemy jeden raz i ten proces się kończy. Uczenie maszynowe to jest proces tak naprawdę nauki maszyny na wielkich zasobach danych.
0: Myślę, że możemy pociągnąć tutaj fajnie tą metaforę właśnie przepisu, że uczenie maszynowe różni się od algorytmu tym, to nie jest moment, w którym dajesz maszynie przepis, tylko dajesz jej wynik i dajesz jej dane, czyli dajesz jej takiego naleśnika i dajesz jej składniki i na wystarczającej liczbie przykładów, na wystarczającej liczbie prób i błędów w końcu nauczy się robić te naleśniki, nie?
1: Dobrze, czyli możemy podzielić w takim razie algorytm od modelu właśnie machine learningowego tym, że taki algorytm to jest taki człowiek, który ma sztywną procedurę, której musi się trzymać, musi zawsze wykonać właśnie jeden określony zestaw zadań, a model uczenia maszynowego to jest ktoś, kto, taki stażysta, który uczy się z historycznych teczek firmy, dostaje, co firma robiła i wyciąga wnioski, jak oni do tego doszli. Przejdźmy w takim razie do tego najwyższego stopnia sztucznej inteligencji, najbardziej zaawansowanego, czyli sieci neuronowych i głębokiego uczenia, które jest właśnie w postaci w naszym świecie aktualnie, jako wiadomo, ChatGPT i inne wielkie modele językowe. Laura, może przybliżysz nam, naszym słuchaczom, czym w zasadzie są sieci neuronowe w takim razie?
0: Jasne. Sugerowałabym wyjść tutaj od sztucznego neuronu pojedynczego. To jest bardzo skomplikowana operacja matematyczna. Bierze różne sygnały, wektory, mnoży je przez określone wagi, sumuje i tak dalej, i tak dalej. Cała magia zaczyna się w momencie, w którym tworzymy z tego sieć. Łączymy setki, miliony takich neuronów. One tworzą całą siatkę wielowarstwową, która po połączeniu tworzy jakąś taką magię, która właściwie nie do końca jest dla nas zrozumiała w tym momencie. Warstwy uczą się stopniowo coraz więcej na temat naszej danej, na temat naszej reguły. My widzimy oko, rękę, nogę od razu. Nie, sieć neuronowa zaczyna od tego, że widzi krawędzie. Dopiero potem widzi kształty, które tworzą te krawędzie, czyli na przykład no, mamy okrągłe oko i jakąś, nie wiem, płaską dłoń. I dopiero dalej przez kolejne warstwy zaczyna z tych kształtów rozpoznawać gdzieś tam przedmioty.
1: Myślę, że jest to też moment, w którym warto, myślę, napomknąć o tym, że sieci neuronowe są najgorzej energetycznie efektywnym właśnie formą, efektywną formą sztucznej inteligencji w tym momencie. Algorytmy to są bardzo proste zestawy zadań, które są bardzo tanie. Machine learning jest trochę bardziej wymagający, jego stosowanie już generuje pewne koszty, a sieci neuronowe są już totalnie drogie. Dlatego warto pamiętać, mieć z tyłu głowy to, żeby sieci neuronowe, korzystać z nich w momencie, w którym naprawdę są bardzo jakieś złożone zadania, bo jeśli czajnik ma w sobie tylko pętlę na zasadzie, że jeżeli temperatura spadnie poniżej pewnego pułapu, to należy podgrzać wodę, to nie ma sensu tam wrzucać właśnie sieci neuronowych, ponieważ to byłoby porywanie się z czołgiem na wróbla, co jest zupełnie niepotrzebne i jest to marnotrawstwo zasobów. To był Promptcast i do usłyszenia za tydzień.
2: Cześć.
0: Dziękujemy.
3: Promptcast. Zero halucynacji, czysty biznes. O sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach opowiadamy w każdy piątek o 16:30.
4: Autopromocja. Paperback writer.
5: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
6: Emergency loop. Emergency loop.
7: Audycja o muzyce elektronicznej. Wszelkie odmiany techno i house. Rozmowy, DJ sety, relacje z najważniejszych wydarzeń. W sobotnią noc, gdy zegar wybije północ.
8: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
4: Autopromocja.
9: Studencki patrol Radia Afera.
10: Nigdy nie czułam, że ten obraz to całość, tak jakby czegoś w nim od zawsze brakowało.

dokładne, no oczywiście na dokładne wytyczne na pewno możecie doczytać właśnie na stronach Miasta Poznania. W obu kategoriach przewidziano po 3 równorzędne nagrody oraz wyróżnienia, a same zgłoszenia możecie przesłać do 15 listopada. Więc czasu jest jeszcze całkiem dużo, a może i warto się zainteresować tym, żeby sobie może właśnie, bo wasza praca jest wyjątkowo użyteczna, możecie

chciałbyś odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma i dlaczego właśnie z tą osobą? I dlaczego może w ogóle Centrum Szyfrów Enigma? Co poza moimi plusami może znajdziecie jeszcze inne? No, na pewno wam się uda coś kreatywnego wymyślić, ponieważ kreatywność też się bardzo liczy. Także czekamy na wasze odpowiedzi i miejmy nadzieję, że może tym razem to wam przypadnie wejściówka.

Czarnkila Nagel, której nazwisko niestety było trudne i przepraszam wszystkich fanów za przekręcanie prawdopodobnie wymowy. Jednak jest to jedna z najwybitniejszych żyjących ekonomistek, jak to miasto Poznań samo podaje, a lista osiągnięć faktycznie się ciągnie. Dlatego przedarzyć jej nie będę, jednak zapewniam, że jest długa, a sam wykład otwarty Understanding Human Behavior via Similarity a Geometric and Behavioral Rules Based Approach to Games brzmi być może trochę strasznie, ale po rozkodowaniu to może naprawdę zapowiadać się bardzo, bardzo ciekawie, więc jeżeli kogoś to interesuje i ma 5 października.

0: 8 i 6.
1: Robią to jako pierwsi w Polsce. Port lotniczy Poznań-Łowica prowadzi testy wykorzystania wodoru w codziennej obsłudze ładunków lotniczych. W ramach prowadzonych prac badany jest cały proces technologiczny. Wodór powstaje przy wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej z lotniskowej instalacji fotowoltaicznej. Następnie jest sprężany, magazynowany i wykorzystywany do zasilania urządzeń pracujących przy obsłudze towarów.
2: Projekt ma nam pozwolić uniezależnić się od konwencjonalnych paliw i nośników energii, przez co mamy nadzieję budować i swoją odporność w tych trudnych czasach, ale to również produkując zielony gaz nie ponosimy kosztów korzystania ze środowiska, a to zdecydowanie poprawia efektywność ekonomiczną również na tle tej konkurencji krajowej i zagranicznej.
1: Zaznacza Marcin Drzycimski, dyrektor pionu strategii i rozwoju portu lotniczego. Podsumowaniem prac będzie raport z wnioskami po przeprowadzonych testach. Dokument będzie służył również innym portom lotniczym, które będą chciały wdrażać podobne rozwiązania.
0: Przystanek informacja.
1: Utrudnienia na rzekrzu do wtorku, a od jutra kolejne utrudnienia, informuje poznański zarząd transportu miejskiego. W sobotę tramwaje ponownie pojadą za to ulicą Roosevelta między Mostem Teatralnym a Rondem Caponiera, lecz przestaną jeździć przez Most Teatralny od strony ulicy Fredry. Powodem zamknięcia tego odcinka jest wymiana zwrotnic. Oznacza to zmianę dla linii numer 3, 4, 8, 9, 10, 16 i 19. ZTM podkreśla, że to ostatni z zaplanowanych na ten rok remontów tramwajowych w stolicy Wielkopolski. Szczegóły dotyczące zmian są dostępne na stronie ztmpoznan.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam za niecałą godzinę.
0: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Mamy godzinę 17, co znaczy, że godzina patrolu za nami, a godzina jeszcze przed nami, a to dobrze, że mamy całą tę godzinę, ponieważ newsów dla was studentów w Nowym Roku Akademickim jest bardzo dużo.
0: Studencki patrol.
3: Cały czas za konsoletą był Grzegorz Nowacki, a właśnie zasiada Paweł Zjeżdżałka, by prowadzić nas przez tę godzinę świetnego świata studenckiego Poznania. Będą oczywiście również konkursy, będzie też dobra muzyka. Ja nazywam się Kacper Roszczak i będę z wami jeszcze przez tę godzinę. Zapraszam, studencki patrol.

zorganizowany i możecie się na niego zapisać. 14-15 listopada, jeżeli jeszcze swoje kalendarze zapełniacie i może jeszcze macie ten okres wolny, no to to jest ten moment, żeby sobie może wpisać, jeżeli was interesuje taka aktywność. Intensywny weekend, kiedy będzie można rozwiązywać wyzwania naukowe, technologiczne i środowiskowe. Tak właśnie zapowiadany jest ten event. Trzeba się oczywiście zapisać, więc im szybciej, tym lepiej. 14-15 listopada, udział jest całkowicie bezpłatny. No i miasto Poznań przykłada swoją rękę do organizacji tego wydarzenia, więc wszyscy studenci nowi i starzy na pewno będą mile widziani. No i zapraszam was do zgłębienia szczegółów na stronie miasta Poznania. Wpiszcie sobie po prostu hackathon.

października o godzinie 18 w galerii Auli UAP. Będzie to wykład po angielsku, ale myślę, że dacie radę, jeżeli was interesuje ten temat. Szczególnie, że jest to temat nieco bardziej biologiczny, a jednak na Uniwersytecie Artystycznym, więc może takie połączenie tych dwóch dziedzin będzie czymś, co was zatrzyma na trochę dłużej. Kolejne informacje, newsy i muzyka.

0: Politechniki Poznańskiej. Zgłoszenia obowiązują do 23 października, więc macie jeszcze ponad, no prawie, że dokładnie 3 tygodnie. No i wystarczy, że wyślecie maila ze zgłoszeniem i myślę, że się na pewno dostaniecie. Prawo autorskie jaj w szkolnictwie wyższym, tak brzmi tytuł. Jeżeli wpiszecie, to wam na pewno się pojawi informacja o zgłoszeniach.
1: Wszyscy te...

0: Wyciągać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
1: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
2: Cześć, z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. W Poznaniu burzymy legendę. W Baranowie kopiemy głęboko, a w sercu Warszawy nie kopiemy wcale, choć może powinniśmy. Kino Olimpia, CPK i Plac Defilat to wszystko w dzisiejszym wydaniu Mikrokawalerki. Zaczynamy od poznańskiego Łazarza. Jeśli w ostatnich dniach mijaliście narożnik Grunwaldzkiej i Matejki, z pewnością zauważyliście ogrodzenia budowlane i ciężki sprzęt. Ruszyła rozbiórka dawnego kina Olimpia. Budynek z lat 50., w którym mieściły się m.in. kino, teatr i sale wykładowe, przez dekady wrósł w tożsamość dzielnicy. Od 2021 roku obiekt należy do Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Początkowo uczelnia planowała modernizację i adaptację starych murów, jednak ekspertyzy inżynierskie były bezwzględne. Zły stan techniczny, stropy grożące katastrofą i współczesne normy pożarowe uniemożliwiły remont. Obiekt zamknięto w 2022 roku, a teraz ostatecznie znika z krajobrazu. Co powstanie w tym miejscu? Projekt nowego gmachu przygotowała renomowana warszawska pracownia WXCA, autorzy m.in. Muzeum Historii Polski na Cytadeli. Architekci zaproponowali dziewięciokondygnacyjny budynek, który domknie historyczną XIX-wieczną pierzeję kamienic. Wewnątrz znajdzie się pełnowymiarowa sala operowo-teatralna na 400 miejsc, profesjonalne zaplecze sceniczne i sale dla wydziału wokalno-aktorskiego. Trzeba też zaznaczyć, że projekt został wyłoniony na drodze konkursu, co wpływa pozytywnie na jakość inwestycji. Jeśli harmonogram nie zaliczy poślizgu, nową architekturą w tym narożniku nacieszymy oko do 2030 roku. Z Poznania przenosimy się na Mazowsze, na plac budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, przemianowanego na Port Polska. O tym projekcie mówi się zazwyczaj przez pryzmat gigantycznych hal terminala pasażerskiego, szybkich pociągów czy geopolityki. Tymczasem klucz do powodzenia całej inwestycji leży pod ziemią i to dosłownie. Zanim na plac wjadą betoniarki, by wylewać drogi startowe i fundamenty terminala, inżynierowie muszą ujarzmić naturę. Rusza budowa zupełnie nowego układu hydrotechnicznego. Dlaczego to takie ważne? Dokładnie przez środek terenu przeznaczonego pod przyszłe lotnisko przebiega dziś rów melioracyjny PG31, powiązany ze zlewnią rzeki Pisi-Gongoliny. Architektura krajobrazu i inżynieria wodna muszą stworzyć ten ekosystem od zera. Zadanie zakłada wykopanie około 6 km zupełnie nowych koryt cieków wodnych oraz stworzenie gigantycznego systemu retencji o pojemności blisko 160 tysięcy metrów sześciennych. Chodzi o to, by wody opadowe z gigantycznych połaci zabetonowanych pasów i dachów nie doprowadziły do podtopień sąsiednich miejscowości, ani nie naruszyły stabilności gruntu pod pasami startowymi. Cała operacja wodna potrwa do 2028 roku. Na koniec centrum Warszawy i plac, o którym napisano już tomy analiz urbanistycznych. Plac Defilat. Północna pierzeja przeszła metamorfozę. Działa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gotowy jest plac centralny, rośnie bryła TR Warszawa. Wydawałoby się, że domknięcie południowej flanki placu od strony Alei Jerozolimskich to kwestia najbliższych lat. Na makietach prezentowanych przez warszawski ratusz widać przecież symetryczne, eleganckie kwartały zabudowy. Rzeczywistość okazuje się jednak bezlitosna. Nie doczekacie się. Przynajmniej nie w dającej się przewidzieć przyszłości. Choć plan miejscowy uchwalono już w 2010 roku, teren ten to wciąż prawnowłasnościowy węzeł gordyjski. Do wielu działek nadal istnieją roszczenia reprywatyzacyjne lub nieuregulowane stany prawne. Miasto wprost przyznaje, że samo nie zamierza tam budować. Czeka na prywatnych inwestorów, którzy musieliby scalić rozdrobnione grunty. Chętnych brak. W efekcie południowa część najbardziej reprezentacyjnego placu w kraju pozostanie naziemnym parkingiem. Zamiast ikon współczesnej architektury będziemy tam nadal okazjonalnie oglądać jarmarki ze straganami i gigantyczne nośniki reklamowe. Jedyna planowana zmiana to usunięcie starych wiat z lat 90. Architektura bez sprawnego prawa własności po prostu nie ruszy z miejsca. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się oczywiście za tydzień o 17.30. Zachęcam do odwiedzenia naszych social mediów i zainstalowania aplikacji, w której możecie słuchać tej audycji w dowolnym momencie. Siemano i cześć!
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
0: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
0: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
1: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja.
5: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

Kciówki na zwiedzanie Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Świetne miejsce, świetna atrakcja. Jakbym miał komuś polecić, co może zobaczyć w Poznaniu, to powiedziałbym do niego, idź do Centrum Szyfrów Enigma. Bo niektórzy pewnie mają problem z polecaniem, ale jeżeli ktoś zna Poznań i wie, no to wie, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie trzeba po prostu iść. I wy możecie iść z naszą wejściówką podwójną, z kimś jeszcze kogoś wziąć pod pachę i po prostu wejść tam i odkryć te wszystkie fascynujące rzeczy. 7148 to jest numer telefonu, piszecie imię i nazwisko wasze po prefiksie afera, więc po kolei afera, spacja, imię i nazwisko, spacja, odpowiedź na pytanie konkursowe, właśnie z kim i dlaczego chciałbyś odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma, a koszt SMS-a to złote 23. Czekamy na wasze odpowiedzi w Radio Afera jeszcze przez mniej niż 20 minut. Czas się kończy, a centrum czeka.

0: rekordowa liczba odbiorów terminalu LNG. Co więcej, budowany terminal FSR-u w Gdańsku także tę zdolność przyspieszy.
1: Szef resortu informuje również, że udało się zwiększyć wydobycie węgla pomimo cięć kadrowych. W obecnym roku Polska Grupa Górnicza wydobędzie o 1 000 000 ton więcej tego surowca. Zwiększenie wydajności umożliwiło też eksportowanie energii do innych państw, gdy te miały problemy.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Poznańska Caritas przygotowuje się do zimy oraz do obchodów 10 Światowego Dnia Ubogich. W związku z tym przygotowywana jest pomoc dla osób ubogich, samotnych i doświadczających bezdomności. Potrzebne są głównie czapki, szaliki, rękawiczki i termosy na żywność. Oprócz przynoszenia darów można również wpłacać dary na konto Caritas. Organizatorzy proszą, aby przekazywane rzeczy były nowe i nieużywane. Dary można dostarczać w poniedziałki i wtorki do siedziby Caritas przy rynku Wildeckim od 8 do 14. Zbiórka trwa do 5 listopada. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni w tym tygodniu zapraszam o 18.57.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
4: Aferzasta.

0: znajdują się na 8 miejscu w tabeli, mają 4 punkty na koncie po zwycięstwie i remisie, no więc punkty trzeba zgarniać. No i teraz właśnie przejdziemy do panów, przejdziemy do może tych, tej creme de la creme, tej przerwy kadrowej, czyli zespołów dorosłych, no bo przecież jeszcze grali zawodnicy młodzieżowi, no ale zaczniemy od tego, że no może dzisiejszy mecz piątkowy Polski z Rumunią o 20:45, tutaj nie będzie Wojciecha Mońki w kadrze meczowej, nie będzie go na ławce, więc nie zagra po raz kolejny, co jest taką no niezbyt fajną informacją. Może chciałbyś tutaj zrobić raut?
1: Znaczy ja powiem tak, nawet nie tyle co raut. Raut to osoby, które jak tutaj Mońka się pojawił na kadrze, porzucili swój wyrok, a ja uważam, że nie mają racji i ten chłopak jest jeszcze młody, ma swój czas, a osoby, które piszą takie rzeczy w internetach, powinny no pójść, nie wiem, gdzieś tak daleko. No, nie powiem co i jak, ale no tak jest. Natomiast jeśli chodzi o panów Nozdecha, to nie tylko reprezentacja Polski tutaj jest seniorka. Seniorska Patrick Wallemark między innymi, no, miała być reprezentacja Szwecji, wszystko było git, do momentu aż nie zachorował. No niestety ze względu na chorobę musiał opuścić, no niestety, zgrupowanie zespołu Szwecji, no i niestety nie zagra dzisiaj również w meczu, który tutaj jest z Bośnią.
0: Tak jest, szkoda, no bo z nami się rozstrzelał, znaczy nie rozstrzelał, zaasystował wtedy w tym trzeciej bramce, natomiast no teraz okazji mieć nie będzie. Jeśli chodzi o inną skandynawską drużynę Finlandii, no to Daniel Håkans zagrał 45 minut we wtorkowym spotkaniu no swojej kadry, no tam bezbramkowy remis z Białorusią w Helsinkach, więc niezbyt zachwycony pewnie ani skrzydłowy, no, zarówno skrzydłowy Kolejorza, jak i jego koledzy. On zagrał po przerwie, zmienił Glena Kamarę, no a poza tym jeszcze jeden taki ciekawy gagatek grał.
1: No nawiązanie, bo mówisz o Palmie, no to Luis Palma tam się pojawił również, on w reprezentacji Hondurasu, natomiast ciekawostka, jeśli ktoś by chciał zobaczyć mecz Hondurasu, to musi się obudzić w środku nocy, bo ten mecz najbliższy z Martyniką o 2 czasu polskiego, 3 października, więc jeśli ktoś chce zobaczyć, jak nasz tutaj zawodnik Lecha Poznań gra, jeśli chodzi o reprezentację Hondurasu, to jak najbardziej do tego zachęcam, no bo jest to coś bardziej wyjątkowego, tak bym powiedział, ten taki zagraniczny futbol, taki bardziej gorący. Tak,
2: egzotyczny.
1: No właśnie, egzotyczny, tam jest bardziej w dobrym kierunku sam. Natomiast no mniej egzotyczne, jeśli chodzi o najbliższych rywali, między innymi o reprezentację U21, no bo tam reprezentacja U21 też jest, no i w Lechu Poznań również takie powołanie się pojawiło.
0: Oczywiście, byłyby dwa, gdyby Antoni Kozubal nie był kontuzjowany, natomiast no nie dołączył do niego, on nie dołączył do Michała Gurgula, który z kolei zegrał całe spotkanie ze Szwecją, które biało-czerwoni wygrali 3-0, no to kadra U21, jeszcze raz powtórzę. No i wciąż komplet punktów podopieczni Jerzego Brzęczka mają i to decydujące starcie, o którym mówiłeś, no to starcie w poniedziałek z Włochami. No i no wystarczy remis, żeby wygrać grupę. Jeżeli zespół z Polski przegra, no to będzie musiał mieć trochę szczęśliwy bilans meczów bezpośrednich z Włochami. No więc lepiej wygrać albo zremisować, no po zwycięstwie daje już pewny awans na mundial, na Mistrzostwa Europy. Tak, i no w ogóle będziemy mieli teraz sporo tej młodzieżowej piłki. Chcesz zacząć?
1: Więc tak, jeśli chodzi o kadrę U18, bo idziemy tak trochę wiekowo, no poza tymi zgrupowaniami, które już się pokończyły, bo tak, takie też się już pokończyły. Więc tak, Piotr Bartczak, Hubert Janyszka, Aleksander Klimkiewicz to U18. No i panowie radzą sobie dobrze, jeśli chodzi o tą kwestię. Kurczę, dziwnie się mówi, że mówimy tak o reprezentacjach juniorskich, a nie o reprezentacji seniorskiej. Szkoda, wstyd i hańba. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię, to panowie dalej na tym zgrupowaniu, dalej będą grali te mecze i najbliższy 3 października, czyli w niedzielę o godzinie 15 z reprezentacją Szwecji.
0: No, pojedziemy może jeszcze troszkę o jeden rok wyżej do zespołu U19. Tam też 4 poznańskich zawodników: Wojciech Szymczak, Karol Delikat, Tymoteusz Gmur oraz Sami Dudek. To były 2 spotkania ostatnio. Najpierw ze Słowacją, tutaj zwycięstwo Polaków, no i potem z Kazachstanem, też 3-0. Wojciech Szymczak i Gmur po asyście 2. stopnia w tym meczu z Kazachami. Z kolei Delikat oba spotkania obejrzał z ławki rezerwowych. No tak, i potem jeszcze kadra U16, tam Marce Zdybał oraz Julian Grzegorczyk. Oni wystąpili w meczu z Austrią, tam remis 1-1 w końcówce. Polacy zdołali to spotkanie rozstrzygnąć, że nas, no powiedzmy, wyrównać. Z kolei ci młodzi Polacy weszli w drugiej połowie. Nie, pierwszy wyszedł w pierwszym składzie, Zdybał, a potem Grzegorczyk wszedł z ławki. No i coś jeszcze zostało? Czy już tak? Bo tego było sporo, więc ja się mogę zagubić.
1: Jeśli chodzi o panów, to tyle, jeśli chodzi o te reprezentacje, które faktycznie gdzieś można kojarzyć i może zobaczymy w przyszłości tych U16, czy to w Lechu, czy to w kadrze seniorskiej. Zobaczymy, jak daleko ta kadra seniorska nas zaprowadzi, bo po dzisiaj mam wrażenie, że będziemy płakać jak zawsze.
0: No trzeba się cieszyć tym, co mamy. Jeżeli mamy kadry młodzieżowe, no to cieszmy się nimi. I takim stwierdzeniem zapraszamy na krótką przerwę.

0: koncercie innego zespołu Grunwaldu Poznań, natomiast o tym jeszcze wspomnimy, o co tam chodzi. Natomiast jeśli chodzi o piłkę ręczną, no to to spotkanie, jeśli chodzi o wynik, to wydaje się, że ten mecz był taki na styku. No i faktycznie to spotkanie tak przechodziło z rąk do rąk. Były momenty lepszej gry zawodniczek podopiecznych Amelii Chmielewskiej. To zawodniczki z Tczewa rozpoczęły to spotkanie lepiej od prowadzenia 3-1, ale potem Krista Kubisowa i Nikola Owczarek pozwoliły Poznaniankom wyjść na prowadzenie 5-3. Po kwadransie gry Enea wygrywała, właściwie piłka ręczna wygrywała 12-5. No i wydawało się, że ta przewaga pozwoli na spokojniejsze dalsze fragmenty, natomiast do przerwy był remis 16-16. No i no, trudno nie było zauważyć, że ta ekipa, która wyszła na tak wysokie prowadzenie, nieco się zacięła. No a po przerwie dalej nie szło to tak najlepiej.
1: No to znaczy, jeśli chodzi o tą kwestię, to ten zespół, ja to lubię mówić, że on ma takie swoje momenty, gdzie po prostu musi i chwilę potrzebuje. No i o tym sama mówiła Amelia Chmielewska, że no mniej więcej to budowanie szło przewagi efektywnie rywalko, no i w pewnym momencie rywalki wygrywały nawet 20-18, no ale od tego momentu tak naprawdę zespół Amelii Chmielewskiej znowu zakasał rękawy, no i tak naprawdę zaczął szyć do przodu i pędzić tak naprawdę, idąc, zdobywając tak naprawdę 10 bramek, no tracąc zaledwie tylko 2. No i finalnie w pewnym momencie na tablicy wyniku był wynik 25-22 dla zespołu gospodyń. No i tak naprawdę do końca już zespół Enei piłki ręcznej Poznań no tej przewagi nie oddał. No i tak naprawdę dobrą postawą no świetnie zachowała się bramkarka, jeśli chodzi o poznański zespół, no bo Kinga Berena dostała MVP tego spotkania. No i patrząc na wynik, który faktycznie był na styku, no zespół z Tczewa też nie był najsłabszy, no ale finalnie udało się dzięki bramkarce poznańskiej ekipy wygrać. To najważniejsze, no bo lubimy w Poznaniu wygrywać. Lubimy wygrywać z przytupem, nawet z małymi przewagami, ale nie lubimy przegrywać z małymi przewagami, bo to u panów było i miało miejsce.
0: Tak, no to zawsze takie wyniki sugerują, że niby byłeś blisko, ale jednak czegoś zabrakło, może trochę szczęścia, może jednak dyspozycji. No, tak jak wspomniałeś, Grunwald Poznań przegrał tylko 27-28 z Gwardią Koszalin. No i to kolejne spotkanie wyjazdowe, no bo no, wspomnieliśmy o tej hali. Przez brak hali zespół wojskowych nie gra u siebie, gra wyłącznie na wyjazdach. No i to też można powiedzieć, że w sumie przekłada się na wyniki, bo pamiętam też piłkarską Wartę Poznań, która w poprzednim sezonie długo się rozkręcała, jak wróciła do ogródka, no to grała świetnie. W tym sezonie było to trochę lepiej, natomiast no też ten powrót do ogródka dał jej porządnego kopa. No i to spotkanie rozpoczęło się lepiej dla gwardzistów. Po bramce Macieja Fabianowicza było 5-3, potem Dawid Krzywicki tak troszkę wyskoczył i był remis 5-5, no ale zespół z Koszalina jakby prowadził tą grę i Christos Mingas oraz Filip Jarosz ciągnęli zespół gospodarzy przy stanie 11-7. Na ta przewaga trochę dawała gwardzistom komfortu, no ale ostatecznie do przerwy udało się Poznaniakom zdobyć taki kontakt, bo Wiktor Mejza trafił 12 punkt, z kolei zespół z Koszalina miał 13, no i przy tym takiej drobnej przewadze zespół z Koszalina przy tej przewadze skończyła się pierwsza połowa.
1: No tak patrzę, tak naprawdę jeśli chodzi o piłkę ręczną, ta przewaga jednego punkta to praktycznie nic, bo można ją w ciągu tak naprawdę kilku sekund odrobić i nawet wyjść na prowadzenie po kolejnych kilku sekundach. Natomiast no pod powrotem parkiet no znów lepiej wyglądała tak naprawdę ekipa ze północy Polski, no i tak naprawdę wszystko wyglądało tak jak na starcie tego spotkania. Zespół tutaj, jeśli o to chodzi, Gwardii Koszalin, no szedł do przodu, podwyższał regularnie to prowadzenie, no w pewnym momencie nawet było 19-15, jeśli chodzi o tabelę wyników, no i tak naprawdę tak zbierając się trochę zespół WKS-u starał się grać na tyle ofensywnie, na tyle mógł, natomiast no cały czas mieli bramkarza rywali na swojej drodze, no i tutaj, który świetnie radził sobie z tym, żeby tą ofensywność wojskowych obrać. No na pewnym momencie na tablicy wyniku widniał wynik 23-22. No i aż w pewnym momencie była chwila nadziei, poznaniacy objęli prowadzenie na wynik 24-23. No prowadzili tym jednym punktem, natomiast no nie potrwało to długo, bo tak naprawdę im dalej w las liśmy, tym było coraz trochę gorzej. No i finalnie zakończone spotkanie porażką 20 28 do 27 dla zespołu Gwardii wygrane, no niestety dla Poznaniaków przegrane.
0: No niestety, no jest to kolejna porażka, jeszcze bez zwycięstwa. Poznaniacy w tym sezonie zajmują 11 miejsce w tabeli. Następne spotkanie już w sobotę, czyli jutro, zagrają na wyjeździe, jakby się ktoś dziwił, z KPR-em Żukowo. Nie powiedzieliśmy jeszcze o piłce ręcznej. Ten zespół, jak już mówiliśmy, jest niepokonany. Nie mówiliśmy o tej zapowiedzi oczywiście. Ten zespół jest niepokonany. No i jeśli chodzi o to, z kim się zmierzą, no to spotkanie w Płocku z Jutrzenką. No i tak, tym akcentem możemy skończyć temat piłki ręcznej.
1: Tak, możemy zakończyć. Potwierdzam, natomiast pora na kolejny utwór.

0: się 25. edycji Poznańskiego Maratonu, który już w najbliższą niedzielę, no oczywiście ta prestiżowa impreza po raz kolejny pobiegnie ulicami oczywiście Poznania, no i będzie to ponad 5000 uczestników, no i oczywiście spowoduje to zmiany w ruchu, oczywiście bez zmian klasycznie.
1: Tak, no będzie troszkę tych zmian, no bo jednak mówimy chyba troszkę o tej trasie. Linia startu znajdzie się tradycyjnie na ulicy Grunwaldzkiej, tak w rejonie północnej bramy Międzynarodowej Targów Poznańskich, meta zaś wewnątrz terenu targowego na placu Świętego Marka. Dystans oczywiście 42 km i 195 metrów. Uczestnicy będą pokonywać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak to można określić, no bo najpierw wyruszą na północ przez rondo Kaponiera do ulicy Płaskiego, z niej zboczą, by zahaczyć o Park Sołacki, potem południowa część Stadeli, ulicę Garbary, Kutrzeby i Północna, i tam przez te ulice dostaną się do Alei Niepodległości. Stamtąd z kolei charakterystyczne punkty: Plac Ratajskiego, Plac Wolności, Stary Rynek, no i Most Świętego Rocha. Za terenami Politechniki znajdą się w ciągu ulic Arcybiskupa Barniaka i Dymka. No i chciałeś coś dokończyć.
0: Tak, no bo wspomniałeś o tym Starym Rynku, no i Stary Rynek, no po raz pierwszy od 18 lat będzie gościł na sobie, jeśli chodzi o to biegacze maratoński. No oczywiście, jeśli chodzi o dalszą trasę, no to będziemy już tak naprawdę biegli przez znane do wszystkim obszary, czyli Hartowo, Rataje. Tutaj pojawi się między innymi ulica Zamenhofa. Tutaj też jest kwestia zmiany. No i aż do ronda Starłęka, ulicami Hetmańską, Marciszewskiego, Ściegiennego. No i wiele innych tych ulic będziemy moglibyśmy wymieniać połowę Poznania tak naprawdę. No i oczywiście będziemy klasycznie wracać już w kierunku bliżej Targowym, no bo Grunwaldzka będzie prowadziła w rejony Cmentarza Najemnikowej. Następnie będziemy kierować się na lotnisko Ławice, stamtąd ulicami Bukowską i Bułgarską. Będziemy wjedzeni przez Marcelin, no a następnie przebiegniemy przez Stadion Miejski, bo dosłownie biegacze będą tym razem biegli już typowo po murawie naszego pięknego stadionu. No i powrót na tradycyjnie, no na metę ulicą Grunwaldzką. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię, no to dyrektor Poznań Maratonu Łukasz Miadziałko mówi o tym, że chcemy pokazać biegaczom najważniejsze punkty naszego miasta.
2: Jubileusz, poszukiwanie nowej trasy, aspekty bardzo ważne turystyczne, ale też sportowe. Szukamy tego, żeby coś było nowego, innego. Po 18 latach wracamy na Stary Rynek. Na trasa będzie przebiegać między innymi wzdłuż Parku Cytadela, zawodnicy pobiegną wzdłuż Malty.
1: Dużo miejsc wymieniliśmy, mogło się niektórym zakotłować w głowie, natomiast jedno miejsce nie padło, dosyć kontrowersyjne, no bo Nowe Zoo z tej lokalizacji organizatorzy zrezygnowali. No i najpierw może usłyszmy Łukasza Madziałkę, co miał do powiedzenia w tej kwestii.
2: Bieg przez Maltę był dość wąski, mamy też przypomnę wózkarzy, zawodników jest w tym roku więcej, było bardzo takie odważne, natomiast tam był też jeden dość poważny podbieg, zbieg.
0: No faktycznie ta trasa, jeśli chodzi o ubiegły rok, była taka dosyć specyficzna, no natomiast jeśli chodzi o tę kwestię, no to no, te turystyczne ścieżki w centrum miasta, no zastąpił fragment prowadzące, no przez tereny zielone, które dominowały, jeśli chodzi o tę kwestię ubiegłego roku, no to tego oczywiście już nie będzie, no więc miejmy nadzieję, że te podbiegi przy Malcie, no i ten pagórkowaty teren Nowego Zoo, no już nie będzie takich kwestii, no i ten kilkukilometrowy bieg po Wartostradzie również został zastąpiony równoległym odcinkiem na wcześniej wspomnianej przeze mnie ulicy Zamenhofa. No i organizatorzy, no tak jak mówiono, że tłumaczą to tak naprawdę aspektami praktycznymi. No i miejmy nadzieję, że te faktycznie kwestie gdzieś będą szły w tym kierunku. Natomiast dyrektor Poznań Maratonu, no mówił również o tym, że liczą na to, że maraton ukończy ponad 5000 biegaczy.
2: To jest trudny dystans, też trzeba to podkreślić, wymagający takiej pracy systematycznej przez wiele, wiele tygodni, ale mamy wzrost frekwencji, nas cieszy, że pomimo tych imprez jest bardzo, bardzo dużo, coraz więcej zawodników wyjeżdża poza Polskę, startować w innych imprezach, że na ten jubileusz tak wielu zawodników przyjedzie, 44 państw całego świata.
1: No jest ten wzrost frekwencji, bo w porównaniu do zeszłego roku jest 5000 biegaczy, no to wynik lepszy od 1000 osób, natomiast dalej jest daleko od limitu 8000 uczestników. uczestników, no i rekordu z 6400 osób na mecie w 2017 roku. Natomiast ten jubileusz w jakiś sposób jednak będzie fajnie uhonorowany. No i też sporo ciekawych zawodników pojawi się na poznańskich ulicach z Etiopii, Kenii, Islandii, Nepalu, Kostaryki. Ci najważniejsi, no to m.in. Kenneth Keter z Kenii oraz Hiske Tewelde z Erytrei. No i posłuchajmy jeszcze Madziołki, co mówił o Elicia. Mówił, że jest ona wyjątkowo silna.
2: Zaprosiliśmy naprawdę bardzo dobrych zawodników, dobrych pacemakerów. Ich rekordy życiowe kwalifikują ich do tego, że jest szansa na pobicie naszych rekordów, zwłaszcza mężczyzn. Częściej padały rekordy kobiet.
0: No oczywiście, że te rekordy no, muszą się pojawiać na maratonie, bo bez rekordów na maratonie no, nie byłoby trochę takiej imprezy, bo też ci z elity no, biegną po to, żeby zdobywać te fundusze, oczywiście nabijać sobie te rekordy, bo trzeba je mieć do statystyk. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię, jak dla mnie rekordzistą jest pan Artur Kujawiński, no bo biegacz i popularyzator biegania, no który weźmie udział w swoim 200. maratonie, no mówi o tym, że w Poznaniu właśnie przebiegnie ten swój wyjątkowy 200. maraton.
3: Jestem wzruszony, bo jestem poznaniakiem, biegłem w pierwszej edycji. Duża część trasy biegnie przez mój fertel tutaj Hartowo i przy Malcie. Nie będę biegł oczywiście na czas, będę się cieszył tą trasą, będę przybijał piątki kibicom, także będę bardzo rekreacyjnie świętował, bo to ważny dzień.
1: Wiadomo, że przygotowanie do takiego turnieju, takich zawodów, takich biegów to bardzo ciężka sprawa. No i tym bardziej dla Kujawińskiego ten jubileusz no to będzie takie zwieńczenie intensywnego okresu.
3: Kiedy się zorientowałem, że zbliża się ta 25. rocznica maratonu poznańskiego. Moje okrągłe urodziny, no jestem dwa razy starszy niż maraton, również przypadły w tym roku. Pomyślałem, że fajnie by było pobiec jakąś równą liczbę maratonów, ale się okazało, że brakuje mi bardzo dużo, bo zostało 30 miesięcy wtedy, a 60 maratonów. Przyznam, że te 2,5 roku to wymagało dużego wysiłku, ponieważ w maratonach zorganizowanych startowałem co 2 tygodnie przez 2,5 roku.
0: Okej, to brzmi imponująco, a zarazem zaskakująco trochę z mojej perspektywy, bo ja nawet jednego jeszcze w życiu nie przebiegłem, może sumując moje kroki, to przebiegłem z dwa. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię, no to zwycięzcą jest tak naprawdę każdy, kto pokonał no, ten dystans maratonu, no i oczywiście na mecie będą czekać dla każdego medale, no bo to zaszczytne, po to biegniemy, tak? Po medal. No i no to oczywiście w tym roku, poza tym, że jest to jubileusz tej 25. edycji, no to oczywiście będzie to 70. rocznica rocznicy poznańskiego czerwca, powstania czerwcowego chciałem powiedzieć. No natomiast jeśli chodzi o to, no to pan Artur Kujawiński mówi również o tym, że ta poznańska trasa wymaga chłodnej głowy.
3: Pierwsza połowa musi być pobiegnięta z rezerwą, z rozsądkiem, bo tam mamy dwa odcinki z podbiegami na ulicy Baraniaka i Hetmańskiej. Zalecam chwycić się pacemakerów, biec w grupie, bo wtedy nie widzimy podbiegu i wtedy ewentualny wiatr nie wieje nam w twarz. Druga połowa dystansu jest już bardziej płaska, to rozsądnie rozłoży tempo i taktykę zastosuje, to wtedy w drugiej części mu to odda.
1: A jeśli chodzi o to, co najbardziej Kujawińskiego zaciekawiło, jeśli chodzi o trasę, no to no może posłuchajmy, co?
3: Tam zwalniamy, bo tam są też kibice, jest ta właśnie otoczka trybun i tak naprawdę biegniemy tam ostrożnie i się cieszymy tym momentem, więc troszeczkę też przybijamy piątki, tam są czasami maskotki naszych poznańskich koziołków. Wbiegamy na chwilę i jak wybiegamy, no to powracamy do tej rzeczywistości, czyli asfalt i gonienie wyniku, które sobie wymarzyliśmy.
0: Asfalt i gonienie wyników to nie tylko rzecz, którą mogą gonić ludzie, bo oczywiście poza tym, że maraton to sama impreza biegowa, to oczywiście będą również tam dodatkowe organizowane targi oraz serie krótszych biegów. No, w większości skierowane będą one dla dzieci. No i oczywiście będzie to w całości zamknięte na międzynarodowych targach poznańskich. No i w sobotę o godzinie 10 wystartuje natomiast bieg Poznań 5, którego 5-kilometrowa trasa prowadzi w większości ulicą Grunwaldzką.
1: Pięknie. I co? Chyba to tyle, jeśli chodzi o czym musieliśmy powiedzieć. No wiadomo, że ten dzień też będzie skutkował w utrudnienia komunikacyjne, no bo sporo tras będzie zamkniętych z ruchu. Natomiast jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądać, no to jak już tylko wszyscy biegacze pewien etap tej trasy pokonają, no to te ulice będą otwierane. Więc no warto zapoznać się jeszcze raz na spokojnie z tym, jak wygląda plan tego wyścigu, no i dostosować swoje plany komunikacyjne co do tego. I skończmy, bo dużo gadaliśmy o Poznań Maratonie. No i tak, troszkę przerwy.

0: Tam dwie porażki z rekordem Bielsko-Biała i Śląskiem Wrocław, który został zresztą wicemistrzem. No i no, Śląsk chciał zakończyć te zmagania. Wszystkie zmagania w tym sezonie z trzema złotymi medalami, natomiast jednak w Pucharze Polski wrocławianie odpadli w półfinale, w Lidze Europy, czyli w zmaganiach europejskich przegrali w finale, no a w Ekstraklasie zakończyli zmagania na drugim miejscu. Jeśli chodzi o Wartę Poznań, no to ostatnia drużyna stawki, siódma, dwa zwycięstwa, no więc no nie najlepiej to wygląda. Pamiętamy, że Warta Poznań no, potrafiła wygrywać zmagania amfutbolowe, więc no taki sezon przejściowy można nazwać dla Poznaków męskich, ale też bardzo ciekawa rzecz, bo grały zawodniczki Warty damskie.
1: Tak, jeśli chodzi o tą kwestię, no to nowość, jeśli chodzi o zakończenie sezonu amfutbolowej Ekstraklasy, no bo to były tak naprawdę pierwsza w Europie w ogóle rywalizacja kobiecych zespołów i FKK Furia Warszawa oraz Warta Poznań, no nie walczyły wprawdzie o mistrzostwo kraju, no ale były to tak naprawdę wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o amfutbol i kobiecy amfutbol, no bo to był w ogóle historyczny sezon rozgrywany, natomiast no jeśli chodzi o tą kwestię, no to nasze zmagania polegały na wyjazdowych meczach pomiędzy zespołem z Warszawy, a zespołem z Poznania. No i stołeczny z drużyna wygrywała 5 z 6 spotkań przeciwko Warcie Poznań. Raz na inaugurację udało nam się zremisować. Natomiast no nie patrzmy na to pod względem rezultatów, no bo jest to coś nowego, no i pomimo niekorzystnych rezultatów zawodniczki z Wielkopolski, no mogą zapisać sobie ten sezon do udanych, no bo oswajają się z regularną grą, rywalizują z najlepszymi, no i gra w oficjalnych meczach napędza je do dalszego rozwoju, tak oczywiście w informacji prasowej, natomiast no ten sezon Amfutbol Ekstraklasy dobiegł już końca, więc no krajowe rozgrywki możemy już pożegnać, na początek kolejnych amfutbolowych rozgrywek możemy niestety musimy zaczekać do stycznia przyszłego roku, dokładnie 9-10 stycznia, to już wiemy, no i rywalizacja będzie to o Puchar Polski, no i zarówno tam, jak i w późniejszych ligowych meczach tytuł najlepszej drużyny będzie ponownie bronić zespół Wisły Kraków.
0: Zobaczymy więc, co, jak to będzie wszystko wyglądało. No i tak, możemy trzymać kciuki za poznańskie zespoły damskie i męskie. No, tymczasem zrobimy znowu troszkę przerwy, ochłodźmy się z Błażejem Królem.

krzywdzeniu, porzucaniu zwierząt oraz zaniedbywaniu ich potrzeb. To przestrzeń do spotkań nie tylko dla opiekunów psów, ale również sympatyków czworonogów. Jak co roku wezmą w nim udział catery małe i duże, młode i starsze, z rodowodami i mieszańce. Podczas marszu trzeba przestrzegać określonych zasad tak, aby wszyscy czuli się komfortowo i bezpiecznie. Należy zachować odpowiedni dystans między uczestnikami. Psy muszą być prowadzone na smyczy przez cały czas trwania wydarzenia. I to wszystko w popołudniowych wydaniach serwisu. Życzę miłego weekendu.

0: Cold Blue Dawn na początek dzisiejszego aferytmu od zespołu Kings of Leon. Ten sam zespół, który no 20 lat temu, już nawet ponad, wydawał swoje największe hity Sex on Fire czy Use Somebody, nadal tworzy nową muzykę, nadal można powiedzieć, że zachwyca nas. No. Nie wiem, czy się zachwyciłeś, nie, ale takie...
1: Fajne, miłe to było. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że no 20 lat minęło, a ja się czuję normalnie, jakbym to wczoraj prezentował tutaj w aferytmie Sex on Fire na przykład.
0: No właśnie, jak ten czas leci.
1: No,
0: coś niesamowitego.
1: Niesamowite. A propos 20 lat temu, to 20 lat temu artystka, o której zaraz powiem, miała lat 7. I aktualnie moim zdaniem jest jedną z ciekawszych na pewno zarówno artystek muzycznych tworzących, no nie wiem, coś na pograniczu jakiegoś art rocka, neopsychodeli, slacker rocka, ale także i artystek wizualnych, ponieważ sama robi swoje teledyski. Te teledyski są naprawdę niesamowite, bardzo takie surrealistyczne. Mowa tutaj o amerykańskiej wokalistce i instrumentalistce Def Lemons. I ona wydała właśnie dzisiaj swój drugi długogrający album studyjny. No i myślę, że warto posłuchać w takim razie jednego z singli, które ten, co prawda właśnie singli, które zapowiadały ten album, ale chyba go na antenie jeszcze nie grałem, a uważam, że jest on bardzo dobry i fajnie reprezentuje to, co ma nam do zaproponowania właśnie Def Lemons ze swoją nową muzyką. Także posłuchajmy Def Lemons i Best Friend.

0: To właśnie Death Lemons, propozycja od Nikodema, który z chęcią wam opowie o niej może coś więcej.
1: Jestem już, tak mały poślizg, ale jestem Death Lemons. No co mogę więcej powiedzieć? No moim zdaniem, tak Kuba powiedział, ale fajna dziewczyneczka. Ja chciałem powiedzieć, że pani Death Lemons ma 27 lat, więc...
0: A bo mi śmignęła tutaj w takim małym okienku.
1: No nie, no właśnie mogłeś widzieć jakiś fragment jej teledysku. No
0: właśnie,
1: są wszystkie takie
0: dreamcore'owe
1: i takie bardzo dziwne, ale też jest dużo w nich, wydaje mi się, osobowości właśnie tej pani. No a teraz a propos, to jest, no mam nadzieję, że a propos muzyki, która ma swoją osobowość, to może powiedzmy o konkursie.
0: Mamy dzisiaj do wygrania wejściówki podwójne na koncert Wiktora Waligury. Skąd można kojarzyć tego pana?
1: Stąd. A ty chciałeś powiedzieć.
0: A proszę bardzo.
1: Nie, no ja chciałem powiedzieć, że z męskiego grania i z openera, na których występował, i myślę, że to jest całkiem już, no, duże, to są już całkiem duże wydarzenia, które mogły zdobyć dla niego dużo popularności, no bo w końcu opener chyba największy festiwal w Polsce, z tych płatnych przynajmniej, no bo wiadomo, że Poland Rock jest jednak większy, no a męskie granie to także bardzo duże wydarzenie.
0: Jest duże, niewątpliwie. Wiktor tam grał, Wiktor tam śpiewał.
1: Tak.
0: Jest znany z tego, że gra na pianinie, na klawiszach. Więc może posłuchamy.
1: No właśnie, posłuchajmy tych klawiszy, nie?
0: W utworze Zagrajmy, ale zanim to może jeszcze warunki konkursu, bo mówimy wam o wejściówce podwójnej do wygrania, a ludzie nie wiedzą, jak tu się do nas zgłosić. Ja myślę, że ci, którzy słuchają nas regularnie, doskonale znają nasz numer bramki SMS, czyli 7148. No ale co konkurs, to inne pytanie, bo prosimy was o to, żebyście w treści SMS-a, zgłaszając się na konkurs, wpisywali słowo afera, to zawsze tak samo. Później wasze imię i nazwisko, również bez zmian, ceteris paribus. Natomiast ulega tutaj modyfikacji pytanie konkursowe. Nikodem, czy ty masz jakieś pytanie konkursowe wymyślone w związku z koncertem Wiktora Waligury? To będzie krótka trasa o miłości, jeszcze dodam, tak?
1: Tak,
0: to
1: jak
0: warto podkreślić, że
1: jak gra na
0: piosenki.
1: No dobra, no to słuchaj, to ja teraz te dwa fakty połączyłem i skoro mamy miłosne piosenki i mamy także granie na klawiszach, no to może jaka jest waszym zdaniem najbardziej romantyczna piosenka skomponowana właśnie na pianino, czy fortepian, czy klawisze ogólnie? Dajmy duże pole do popisu. No i dlaczego? Myślę, że takie może być pytanie konkursowe. Co ty na to, Kuba?
0: Krótka odpowiedź jest tutaj wskazana. Dajcie znać, co o tym myślicie. Pod numerem 7148, koszt SMS-a to złoty 23. Na wasze zgłoszenia czekamy do końca naszej dzisiejszej romantycznej audycji.

0: brzmi jak taki polski Dawid Podsiadło trochę, jak dla mnie.
1: Ale Dawid Podsiadło jest polski.
0: Na tym polega cały żart. Ale myślę, że na pewno znajdą się wśród naszych słuchaczy fani tego typu muzyki. Muzyka dosyć mocno taka, powiedzmy,
1: popularna.
0: Indie pop polska.
1: Indie popularna.
0: Indie pop polska.
1: Sanachowo, Podsiadłowa.
0: Nie, ale Sanach to, że tak powiem, inaczej. Nie stawiaj Sanach obok Dawida Podsiadło jednak, tak uważam. Ale nie będziemy się teraz o to kłócić, bo to jest audycja, na której kochamy każdą muzykę, a nie tak wybiórczo tylko. Ja nawet znoszę
1: nas.
0: To, co mi Kuba puszcza czasami, a on znosi to, co ja mu puszczam, także myślę, że miłość jest wśród nas. No i przypomnijmy może, dlaczego właśnie ten Waligura wybrzmiał, bo Wiktor Waligura organizuje koncert w sobotę, czyli już jutro właściwie.
1: W klubie Dwa Progi.
0: W klubie Dwa Progi, tak. No i żeby się, no oczywiście w poznańskim klubie Dwa Progi, no i żeby się dostać na taki koncert, no i to jeszcze nawet nie samemu, bo to jest piosenkiem miłości, także wejściówka jest podwójna. Tutaj bardzo mocno zachęcamy do tego,
1: można
0: żeby...
1: miłość zabrać albo poznać na koncercie.
0: Albo poznać na koncercie.
1: Albo po prostu posłuchać krótkich historii o miłości.
0: Ojej, a co to?
1: Album.
0: Ja myślałem, że ty już coś puściłeś, a to tak głośno leci samolot.
1: Ja nie słyszę, to u ciebie musi lecieć.
0: U mnie słychać samolot, ale wracając. Koszt SMS-a złoty 23, no i wysyłamy SMS-y na numer 7148. Na początku słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, jaki jest według was najbardziej romantyczny utwór skomponowany na pianino, fortepian, klawisze.
1: I właśnie mało było tego pianina w
0: piosence. No właśnie tak i... Nie wiem, czy to pytanie konkursowe pasuje, ale czemu
1: to
0: nie?
1: Puszczamy coś innego?
0: Nie, zaraz puścimy coś innego, bo będzie teraz płyta tygodnia.
1: Co za zwrot akcji. Na szczęście realizator jest czujny.
0: No pewnie, że jest czujny.
1: A wiesz, kto nim jest?
0: Nie wiem.
1: Nie zdradzajmy,
0: ale Nat Cichowska Szpila to nasz wybór redakcyjny na płytę tygodnia. Nat Cichocka, jak sama pisze, jest niezależną artystką. Jest to jej album debiutancki. Co to oznacza, że jest to album debiutancki, Kuba?
1: To znaczy, że jej pierwszy.
0: Że jej pierwszy, dokładnie. Jest to niesamowite. Każdy artysta ma tylko jeden taki album. I właśnie w przypadku Nat Cichockiej jest to Szpila. Może chciałbyś coś powiedzieć jeszcze o tej płycie?
1: Tak. Cały koncept album tworzy klamrę. Od dna morza aż po jego brzeg. Jak fala wypłynie do waszych radioodbiorników, na czymkolwiek odbieracie dzisiaj naszą wspaniałą wieczorową audycję, drodzy słuchacze. Mam dla was dwa utwory z tejże płyty, ponieważ jest łącznie ich 11 i są krótkie piosenki, a nam zazwyczaj na piątek zostają najkrótsze, bo jakimś cudem inni prowadzący wybierają sobie te dłuższe.
0: Jako nie śmią.
1: Ale tutaj nie ma nawet aż takiej rozpiętości. Najdłuższa ma 4,5 minuty i wybrzmiała dzisiaj rano. Także my bierzemy dwie, żeby nie było. Dopełniamy całą płytę Nat Cichockiej o tytule Szpila. I żeby było reprezentatywnie, wbijamy szpilę utworem Switch 2, który poleci w drugiej kolejności. Tak zamienię tutaj. A w pierwszej słuchamy Nie cykasz już. No i tyle w sumie mam do powiedzenia.

0: Ładnie mgliście nam tu zagrał zespół Eminence. Mało było łupniaka w tym utworze, ale to dostosowane wszystko do pory i do audycji, i do audytorium, i do ciebie, żebyś się nie obraził.
1: Tak. Ale ja bardzo lubię, byłem tyle, pokazuję ręką jakieś 5 centymetrów od tego, żeby dzisiaj puścić 10-minutowy black metalowy utwór tej audycji. Powstrzymałem się, żeby dostosować się do takich bardzo delikatnych uszu Jakuba i pory właśnie, ale dlatego teraz puszczę polski hip-hop, czyli to, co najbardziej lubimy na tej audycji. I będzie to nie byle jaki polski hip-hop, bo będzie to Szczyl. A Szczyl to człowiek moim zdaniem odpowiedzialny za, nie wiem, to, że mam nadal w polski rap jakąś nadzieję w ogóle, że wierzę, że jeszcze będą wykonawcy, o których nawet 20 lat temu będziemy wspominać, sobie myśleć, Jezu, jaki to był dobry hip-hop, jak kiedyś polski hip-hop był dobry. No i właśnie uważam, że Szczyl robi bardzo dobry polski hip-hop, wrócił po paru latach przerwy, wydał taki dosyć znany album Polska Floryda, za którego chyba dostał Fryderyka, albo był nominowany na pewno. No i teraz ponownie zbliża się premiera drugiego albumu i sporo już tych singli wyszło. Ja myślę, że też z jednej strony wybrałem ten singiel ze względu na to, że tam nie ma za bardzo co cenzurować, a na innych jego piosenkach nowych przynajmniej się pojawiają jednak przekleństwa. Z drugiej strony uważam, że Paranoja też naprawdę fajnie obrazuje jego styl aktualny i też trochę dla tych, którzy nie słyszeli go nigdy, to co z czym przyszedł te parę lat temu na płycie Polska Floryda. Także posłuchajmy Szczyl i jego Paranoja.

Coraz częściej czuję, że coś idzie w moją stronę. Odkręciłem korek, wiruję i tonę. Patrzę się za siebie, chyba wpadam w paranoję.

0: księżyce, przełożę to życie na kolejny weekend.
1: Szczyl i Paranoja. No właśnie, bo to polski hip-hop, ale tak nie do końca może, bo dużo tutaj też inspiracji czerpie z innych gatunków i moim zdaniem Szczyl bardzo mocno inspiruje się tym, co dzieje się w, powiedzmy, takim amerykańskim undergroundzie aktualnie, jeżeli chodzi o muzykę hip-hopową, gdzie i trochę tego jakiegoś jazzowego brzmienia jest i trochę właśnie takiej hip-hopowej klasyki. Nie wiem, no mi się to bardzo podoba i zdecydowanie czekam z wypiekami na twarz na nową jego płytę, która już chyba w listopadzie ma się ukazać, jeżeli się nie mylę.
2: Czuję się w obowiązku zripostować twój polski rap zagranicznym rapem i to takim rapem wzbogaconym o ciężkie gitary. Z mojej strony teraz propozycja to zespół POD. Zespół, który również ma już spory dorobek za sobą, ale nadal są na fali, ponieważ chociażby w tym roku wystąpili na festiwalu Poland Rock. Zeszłoroczna chyba ich płyta, zaraz kuknę, również była bardzo dobrą płytą, a już 2 lata minęły od premiery płyty Veritas, no ale zespół POD częstuje nas kolejnym smakowitym singlem o tytule Outbreak. Będzie w nim gościnnie występował Corey Brandon z zespołu Norman Jean, natomiast POD nieodzownie łączy nam tutaj tradycję muzyki rapowej z oczywiście rockową i metalową. Posłuchajmy.

0: Słuchaliśmy utworu Outbreak od zespołu POD. Gościnnie wystąpił Corey Brandon z zespołu Norma Jean. Sam utwór jest bardzo taki dystopijny i mam wrażenie, że porusza kwestie związane ze współczesnymi konfliktami zbrojnymi. Jest o chaosie politycznym, no a teledysk bardzo taki postapokaliptyczny nawet, bym rzekł. POD na naszej antenie.
1: Aha, no i fajnie. Nie, mi się całkiem podobało. Odebrałem to nie postapokaliptycznie i dystopijnie, tylko że to było dosyć groovy i fajnie się do tego bujało. Także no, ale może bym
0: będzie musiał, nowy album, tak?
1: Tak, musiałbym pewnie posłuchać, wsłuchać się w tekst i obejrzeć teledysk, żeby w pełni odebrać też kontekst.
0: Ale zgadzam się, ale był groove.
1: Był groove, jak na to.
0: Słyszałem nawet za szyby, że tupiesz nogą.
1: Tak, bo ja generalnie nie lubię za bardzo połączenia rapu i metalu. To oczywiście są wyjątki, o których wszyscy chyba wiemy, jaki zespół mam na myśli. Nie wiesz? No jak myślisz?
0: Jaki? No co? Na pewno najlepszy zespół na świecie. Linkin Park.
1: No tak. To jest jedna opcja. A druga opcja jest Rage Against the Machine. I obie jakoś tam toleruję. Oba zespoły lubię, mimo ich właśnie połączenia rapu i metalu. No ale generalnie jako gatunek rap, metal, no nie za bardzo jest, wydaje mi się, dla mnie. Natomiast to było fajne, ale może przejdźmy do czegoś dalszego. Czyli kolejny gatunek i myślę, że tutaj Kuba będzie bardzo szczęśliwy, ponieważ dawno nie było shoegaze'u na audycji.
0: Czego? Czego?
1: Shoegaze'u.
0: Co to znaczy w ogóle?
1: Jaki? Shoegaze?
0: Shoegaze? Kto to jest shoegaze?
1: Butny gej. Butni geje wracają.
0: Bracia geje. Senegalscy bracia geje.
1: Czemu senegalscy?
0: Nie znasz loru tegorocznych mistrzostw świata w
1: chyba nie. Chyba nie. Natomiast a propos senegalskich braci gejów, zespół Weir, zespół, który można uznać chyba że za jeden z takich najważniejszych w tym współczesnym odrodzeniu muzyki shoegaze'owej. No, gatunek z lat 90. aktualnie przechodzi swoją drugą młodość, jakiś taki renesans. No i wychodzi, nie wiem, czy to będzie na zasadzie, że to będą jakieś single, które mają promować nadchodzący album. Nic o tym nie wiem. Natomiast razem z zespołem Laster wydali taką mini epkę, 4 utwory. No i tam się znalazło też na przykład Spiral Again, którego posłuchamy. I myślę, że mimo, że na pewno nie będzie to takie ciężkie jak poprzedni utwór, no to nadal gitary będą bardzo obecne i nadal stworzą pewnego rodzaju ścianę, jak to w shoegaze'ie, także Weir i Spiral Again. Słuchajmy.

0: Weir, tak się nazywa zespół, a utwór się nazywa, gdzieś to zgubiłem, sorry, utwór się nazywa Spiral Again i jest to właśnie część epki, którą Weir wydał ostatnio, nowy shoegaze w trochę odnowionej formie, ale nadal bardzo shoegazujący. Oddaję głos do studia.
1: Halo, halo studio, halo, halo Mietku. Moi mili, dziękuję za to wprowadzenie i w zasadzie zakończenie shoegaze'owego cyklu. Już za chwilę zmieniamy nieco klimat. Perfect Circle przed nami. To zespół, który jest nieco progresujący, ale Nikodem słusznie zauważył, że teraz będzie krótki utwór jak na nich. 4 minuty trwa. To whom it may Concern. Taki nosi tytuł. Jest to drugi singiel zapowiadający kolejną płytę od Perfect Circle. Swoją drogą wokalista Tula tam też śpiewa, jakbyś chciał wiedzieć.
0: Jaka Tula?
1: Tula. Taki zespół, narzędzie.
0: Narzędzie? Nie, serio? A jest taki zespół?
1: No, jest Kurde. Zespół Tool, jest zespół Perfect Circle i jest jeszcze Pussifer.
0: I w tych wszystkich trzech
1: zespołach śpiewa ten sam jeden człowiek.
0: Ale jak on tak daje?
1: Keenan Maynard Baynard.
0: No, jeszcze przy okazji obezwładnia swoich fanów na scenie, jak wejdą.
1: Tak, Maynard James Keenan.
0: Tak. Wiedziałeś, że był tam jakimś mistrzem zapasów? Był w wojsku?
1: A może jeszcze karate?
0: No karate, te, wydaje mi się, że sztuki walki też jakieś na pewno.
1: No dobrze, sztuki walki odkładamy na regał, natomiast zajmujemy się teraz nową muzyką. Jak to wszystko brzmi? Mam wrażenie, że też będzie nieco spokojniej. Dzisiejsza audycja jakaś taka w ogóle, jak do spania prawie, że, ale może akurat wam się spodoba.

0: should concern.
1: A Perfect Circle, czyli formacja, która miała z założenia skupić się na lżejszym i bardziej melodyjnym graniu niż Tool. Mam na wrażenie, że oddała swój charakter w tym utworze. Mm-hmm. To Whom It May Concern. Mm-hmm. Nowy singiel.
2: Mm-hmm. Fajne. Fajne. No ja lubię Maynarda bardzo, więc to też mi się podobało. No i chyba pora powoli kończyć, bo mamy jeszcze jedną propozycję. Wydaje mi się, że będzie ona dosyć hardkorowa na koniec, ponieważ będzie to Gila Band, czyli zespół irlandzki, który zajmuje się przede wszystkim industrialem i rockiem eksperymentalnym, więc i trochę noizowym, także na pewno będzie sporo chaosu na koniec i może dla niektórych hałasu, ale na pewno chaosu. No tak, no i co? Mówił do was Nikodem Prokopowicz i mówił do was także...
1: Jakub Stawów Budner, dziękujemy wam za wspólnie spałaszowaną muzyczną kolację. Zapraszamy na Ferzastą.
2: I zapraszamy do stosunkowo udanej nocy.
1: Zapraszamy do brania udziału w koncertach, bo dzisiaj się nikt nie zgłosił, więc ale wejściówka nie przepada.
2: Tak. Nie mów tak.
1: Następnym razem wam się uda. Do widzenia, do usłyszenia. Pa.
2: Cześć.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na

i my to tak na spokojnie się rozkręcamy. Ale od uderzenia. Od uderzenia i to całkiem przyjemnego. No bo tak jak mówię, lista nowości stamtąd bezpośrednio na miejsce 25, a stamtąd można się już wybijać.

Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu.

0: że można wreszcie sobie w kurtce wyjść normalnie, jak człowiek, a nie tylko się, a nie tylko myśleć, jak tu się ubrać cienie, bo się nie wytrzymuje. To ja tylko powiem, numer 10 Zieliński. I teraz możemy kontynuować, bo to staram się dawkować informacje sportowe.
1: Rozumiem. Zapomniałam, że to jest audycja półsportowa, gdy Tymek ją prowadzi.
0: Niespełniony członek działu sportu.
1: No cóż, dział muzyczny zawłaszczył, no a taki był potencjał. No cóż. Jest,
0: mogłem być drugim Szpakowskim.
1: Mogłeś, ale no cóż, Sacmajerz też mogło być wyżej, nie?
0: No mogło być, mogło, ale co by nie mówić, miejsce 18. Nie jest tak, nie jest takie złe.

0: by się sknotka, pewnie.
1: Wow, ale to jesteś już taki wyszkolony w tych, w tym języku, można by powiedzieć.
0: Tak, wcale nie wymyśliłem tego. Nie, to już jest, to jest ta czuta już teraz. Mm. Ale tak, piękny, piękny utwór na miejscu 14. No i tak dobrnęliśmy do pełnej godziny.

0: a nawet 2 minut po pełnej godzinie, ale kto się raz nie poślizgnął, ten nigdy nie był łyżwiarzem.
1: Ja coś wiem dzisiaj o spóźnieniach. Ja nie mam nic przeciwko tego, że dżingiel też był ciut spóźniony.
0: No, a my się też nigdzie nie spieszymy. Wszystko się uda zaprezentować. O to się jak najbardziej nie ma co bać. Hospital 6 oczek w górę podskoczył względem zeszłego tygodnia, a tymczasem na miejscu 13 mały spadek. 2 oczka w dół. No i tak.
1: Za to bardzo długo tygodnie znam.

0: potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię.
1: Niech ten tytuł będzie zapowiedzią.

0: Emergency loop. Emergency loop.
1: Audycja o muzyce elektronicznej. Wszelkie odmiany techno i house. Rozmowy, DJ sety, relacje z najważniejszych wydarzeń. W sobotnią noc, gdy zegar wybije północ. Autopromocja.
2: Radio!

Każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.

0: Dobry wieczór, minęła godzina 22. Wysłuchacie audycji Pralka w Radiu Afera. Mateusz Pietruniewicz-Witewski bardzo serdecznie sprzed mikrofonu. Wróciliśmy po dosyć długiej przerwie, przerwa, która trwała dobre kilka tygodni, może nawet i miesięcy. Zrobiliśmy sobie razem z Marcinem delikatną przerwę, wyciągnęliśmy sobie pewne wnioski, stwierdziliśmy, że musimy odejść na zasłużoną, mniej lub bardziej emeryturę eterową, ale żeby to się mogło wydarzyć, to musiały się wydarzyć inne rzeczy i pewne sytuacje, pewne gwiazdy musiały się ze sobą spotkać na niebie i nie tylko, ponieważ stwierdziliśmy, że audycja Pralka może być bez nas, ale musi być osoba, która pociągnie ten temat dalej, ponieważ historia samej audycji, która trwa niespełna ponad 15 lat, tak myślę, że można mniej więcej to liczyć. Ona nie może zostać zapomniana, nie może zostać zmarnowana, bo co by nie było, uważamy, że ta audycja jest bardzo wyjątkowym miejscem na mapie eterowej tego kraju. Dlatego przy odrobinie szczęścia, przychylności osoby, którą zaraz wam przedstawię, udało nam się złapać naprawdę bardzo godne zastępstwo osoby, która jest mega na tym temacie przygotowana, jest merytoryczna. A przede wszystkim naprawdę bardzo, ale to bardzo dużą wiedzę na temat szerokiego muziarstwa i potrafi wyszukiwać rzeczy, które są przede wszystkim nieoczywiste i ja i Marcin jesteśmy co najmniej bardzo mocno przekonani, że to będzie bardzo dobra zmiana, będzie duży powiew świeżości. No i tak gorącymi brawami państwa przed radioodbiornikami oraz my tutaj w studiu możemy powitać Karolinę Krasińską. Cześć Karolina.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Na pewno liczysz się z tym, że będę teraz ci musiał przepytać kilku rzeczy, ponieważ nasi słuchacze wymagają pewnych wyjaśnień. Jak się czujesz pierwsze minuty w eterze?
1: Jak się czuję?
0: Tak.
1: Strasznie.
0: Stresująco czy nie bardzo? Masz ten syndrom czerwonej lampeczki?
1: Oczywiście, zapominam o niej.
0: To bardzo dobrze, bo najczęściej paraliżuje nowe osoby, ale fajnie, że nie masz z tym problemu i to jest bardzo duży, duży plus. Na wstępie muszę zapytać, skąd pomysł, żeby iść w kierunku radia, bo na pewno masz sporo w tym temacie do powiedzenia, tym bardziej wiesz, że z radiem jesteś za pan brat nie tylko, jeśli chodzi o kwestie aferowe tematy, tylko nie tylko tam.
1: No nie
0: opowiadaj.
1: Wiem. No nie wiem. Opowiadaj. Nie, to zupełny przypadek, wiesz. Przechodziłam tutaj obok i...
0: Zahaczyłaś.
1: Tak, tak.
0: Okej.
1: No, i wstąpiłam.
0: Liczyłem na trochę bardziej romantyczną historię, szczerze mówiąc, że sobie tutaj dorobimy do tego trochę historii, jak stali słuchacze doskonale wiedzą, że uwielbiamy z Marcinem przekłamywać rzeczywistość, mówić o rzeczach nie do końca prawdziwych. Czyli zatrzymamy się na tym, że przechodziłaś generalnie.
1: Oczywiście.
0: Dobrze. Dzisiejszą audycję zaczęliśmy z zespołem Whitpecker i drugą płytą, twoją Fat Karma. Nowa płyta Whitpeckera, tak, mi takie mocne 2 na 10 leży generalnie, ale bardzo lubię sobie wracać do ich starszych materiałów. Dzisiejsza audycja będzie pod hasłem, że będziemy z Karoliną sobie robić w miarę na mijankę. Trochę ja, trochę ona. Na pewno poopowiada wam o swoich propozycjach, bo już teraz mogę powiedzieć, że są one na pewno nieoczywiste i na pewno będą pewnego rodzaju dla nas wszystkich niespodzianką, a na pewno solidną lekcją. Więc co? Oddaję tobie głos. Co następne?
1: Cóż, zastanawiałam się, co zaproponować na sam początek i doszłam do wniosku, że powtarzając sobie w zasadzie, że wszystko będzie dobrze.
0: Tak.
1: Chociaż dalej w to nie wierzę. przesłuchiwałam album, najnowszy album Chad Pyle, Who Lost the Sun. I przy ostatnim utworze stwierdziłam, że to musi być ten, zwłaszcza, zwłaszcza na tekst, który tam się pojawia, że muszę się z państwem nim przywitać. Z racji tej, że Chad Pyle mówi o ważnych kwestiach, jest to zespół, który pojawiał się w Pralce.
0: Tak jest.
1: Praktycznie każdy album. A teraz posłuchajmy tego najnowszego albumu, który ukazał się 4 września.
0: Czyli świeżynka.
1: Tak, oczywiście. I ostatni utwór October All the Time.

0: Co to było? Przypomnij.
1: Przypominam, wysłuchaliśmy najnowszego utworu z najnowszego albumu zespołu Chat Pie.
0: I jak generalnie w ogóle, wchodząc ci oczywiście w słowo klasycznie, odbierasz ten album względem ich poprzedniczek?
1: No jest to zakończenie trylogii chyba.
0: I co to dla nas oznacza?
1: Nie wiem, koniec świata,
0: koniec
1: wiesz?
0: Koniec świata, tak myślałem. Dobrze, pędzimy dalej. Kolejna propozycja będzie tym razem z mojej strony. Tym razem czas na drugą moją polską propozycję. Zespół z Wrocławia, 71 Tone Man. Zespół, który niedaleko jak 2 tygodnie temu wystąpił w Poznaniu. Najprawdopodobniej pierwszy raz razem w asyście zespołu Dom Zły oraz Asterie. Był to koncert dogasający, tak mam wrażenie, promocję ostatniego albumu Dom Zły oraz również też domykającym całą dosyć obszerną i obfitą trasę zespołu Asteria, które również kończy promować swój najnowszy album. Bardzo mi zależało, żeby zobaczyć ten skład sledżowy z Wrocławia. No i akurat się nie zawiodłem, bo faktycznie było ciężko, było bardzo gęsto, było mocno sledżowo i tam koledzy faktycznie nie przybierają ani w słowach, ani w środkach, a to dopiero w brzmieniu. Wiadomo, że ten aspekt tej ściany dźwięku przy takiej muzie jest, wiadomo, jest kluczowy, więc to się świetnie naprawdę obroniło. Trochę byłem zdziwiony frekwencją na nich, bo wydawało mi się, że oni jako taki zespół otwierający to będzie taka wisienka całości i faktycznie nie lada gratka dla lokalnych sledgemanów. Okazało się, że ludzie sobie bardzo powolutku na ten koncert dobijali, ale sytuacja bardzo mocno wyjątkowa. Posłuchamy teraz wspólnie utworu War is Peace, który pochodzi sprzed kilku albumów wstecz tejże grupy, o ile dobrze pamiętam, zespół 71 Tone Man.

0: Za nami zespół 71 Ton Man ze swojej epki, a teraz głos oddaję do Karoliny. Co teraz nam przygotowałeś za propozycję?
1: A teraz chciałoby się krzyknąć, wreszcie, doczekaliśmy się po 6 latach albumu zespołu, który był grany w pralce, czyli Butch Cassidy. Chłopaki, bo młode chłopaki, wystąpili w zeszłym roku na innych brzmieniach, także mogliśmy podziwiać na żywo i czekaliśmy nieustannie na ich debiutancki album. I wreszcie jest, 25 września ukazał się album Anna i z tego albumu posłuchamy utworu pierwszego, Lock.

0: Za nami zespół Butch Cassidy w utworze Lock.
1: Strasznie w ogóle z nimi jest dziwna sprawa, mam wrażenie, bo to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą na poza anteną, że no, oni robią wszystko trochę inaczej, wszystko pod włos. Nie przywożą merchu na koncerty, płyty mają być wydawane w styczniu, a wychodzą nagle w październiku, nie wiadomo o co chodzi. Płyta, która nagle okazuje się epką, single, który okazuje się płytą. Wszystko jest całkowicie odwrotnie, ale mają jakąś taką swoją magię wokół tym i w związku z tym, że idą pod włos. Między tymi samymi, wiesz, prawidłami, które powinny robić zespoły, że jest to mega interesujące. Całkiem niezła jest ta płyta, no.
0: Zgadza się.
1: Masz teraz chyba jakąś zapowiedź, prawda?
0: Oczywiście. Przechodzimy teraz do kolejnego zespołu, mianowicie Young Widows, czyli noise rockowcy z elementami postpunku. Pojawiają się w audycji, ponieważ zawitają do Poznania. I będzie to jedyny przystanek w Polsce. 4 października będzie można ich zobaczyć w pawilonie.
1: A pawilon, to przypomnę, że to jest teraz nowa miejscówka naszych przyjaciół, stonerowców z Fuza. Więc można połączyć to z bardzo dobrą kanapką i koncertem.
0: Oczywiście.
1: To jest nie takie oczywiste, mówmy się, na koncertach z reguły. Więc, no.
0: A posłuchamy utworu z ich najnowszego albumu zeszłorocznego Power Sucker, a utwór nazywa się The Holy Net.
2: Hello there.
3: Janet, you like this devil?
2: Huh? Devil? Now, let's see. Don't think anybody ordered this. Well now, how does it work? What is the sense of it?
3: Like this, Anna. You must light it.
2: Let's have it.

0: za nami Young Widows w utworze The Holy Net. A teraz?
1: A my teraz jakoś nie będziemy robić wielkiej rewolty muzycznej, ponieważ jesteśmy w połowie audycji, więc ja kurtuazyjnie przypomnę, że audycja Pralka jest również na Facebooku, gdzie zachęcam was do kliknięcia tego i owego. Tym bardziej mam nadzieję, że wraz z nową panią prowadzącą, panią redaktor, nasze social media odżyją tak, że to będzie jakieś po prostu szaleństwo i tego też również życzę sobie wam i jej. A teraz przejdziemy do zespołu Big Brave, który świetnie mi się kojarzy z pawilonem i z koncertami w tamtym miejscu i w ogóle z tą całą sceną droniarską, ponieważ pawilon jak Las jest to miejsce, które jest bardzo mocno dotowane przez różne instytucje miejskie, w efekcie czego idzie wyłapać jakąś szaloną po prostu niszę muzyki z całego świata za przysłowiową dychę, co się zdarza bardzo często. Koncert, o którym przed chwilą wspomniała Karolina, to jest koszt 40-50 zł na miejscu, więc umówmy się, jak na rozrywkę takiej klasy, to nie są jakieś wielkie pieniądze, więc są to bardzo ciekawe i sympatyczne rzeczy, więc warto o tym wspominać, więc posłuchamy teraz zespół Big Brave z ich ostatniej płyty In Grief or In Hope. Jest to płyta, która jest bardzo mocno drniarska, bardzo mocno przestrzenna, nieco inna od poprzedniczki, ale również bardzo mocno osadzona w tym big, brave'owym całym stylu. Dalej słychać, to są oni, chociaż mam jakieś takie poczucie, że oni skręcają w jakieś trochę swoje nie do końca zbadane meandry i wydaje mi się, że następne płyty nas jeszcze mogą zaskoczyć, chociaż nie wiadomo, co z nimi będzie, bo to banda świrów, więc zespół Big Brave.

0: Za nami kanadyjska grupa Big Brave i utwór Skin Reaper z niesamowicie utalentowaną na wokalu panią Robin.
1: A teraz przejdziemy do nowości. Płyta solowego projektu Dave'a French'a, czyli perkusisty zespołu Yob. Jego projekt nazywa się Semantron. Ukazał się 10 lipca. O tytule Secrets of a Cramhold's Heart. Zastanawiałam się, jak opisać tą muzykę i doszłam do wniosku, że doskonale zastępuje jesieniarski kocyk.
0: Proszę bardzo.
1: Tak, oczywiście. A próbkę tego kocyka usłyszycie w utworze Picha.

Za nami utwór Picha projektu Semantra. A teraz przejdziemy do Szwecji. Dobra, płyniemy do Szwecji. Tutaj zespół stonerowy 10,000 Years wydał swój trzeci album 7 sierpnia o tytule Lucifer i Sex. I cóż, posłuchamy utworu

0: Za nami zespół 10,000 Years w utworze i udało mi się wypełnić lukę w mózgu. Pursuit Special.
1: No i fajnie, i słuchaj, to była nasza przedostatnia propozycja. Będziemy już audycję powoli kończyć. Dzisiejszą audycję realizował Aleksander Staniński. Bardzo dziękujemy za pełną pomoc w heblarstwie. Za moment audycję Trashing Madness w jednoosobowym, potężnym, wielkim składzie. Pan L już tam się rozgrzewa. Jak Karolina, pierwsza dzisiejsza audycja twoja? Jak wrażenie?
0: Jeszcze żyję.
1: Jeszcze żyjesz. To dobrze, to jest całkiem dobry prognostyk na dalsze prowadzenie audycji. Kończymy dzisiejsze zestawienie z amerykańską grupą Tribunal Notion. Mateusz Pietruniewicz.
0: Karolina Krasińska, dziękujemy bardzo.
1: Do usłyszenia, cześć.

W Radiu Afera, w każdy piątek po 23:00, no i no musieliśmy zacząć Venomem, no bo Kronos zmarł 29 września, o wiele za wcześnie. Wszystkie nadzieje na reunion w oryginalnym składzie niestety w tym momencie się skończyły, chociaż oni od dawna i tak już się kłócili, ale mimo wszystko gdzieś tam człowiek się łudził. Pierwszy Venom. Venom, zespół, który można nie lubić, można nie słuchać, ale wkład w rozwój ekstremalnej muzyki jest niezaprzeczalny. To oni Scopa otwierali drzwi, podążali jako pierwsi ścieżką lewej ręki i po nich wielu, wielu, wielu do dzisiaj i zawsze i chyba dopóki będzie jeszcze istniał metal. Na pewno Venom będzie jednym ze źródeł inspiracji. Zwłaszcza tego mocniejszego metalu, tego szatańskiego, tego brudnego. Tam się bardziej postawa liczyła, a nie jakieś umiejętności muzyczne. I to był prawdziwy metal, przynajmniej niektórzy tak twierdzą. Oczywiście ilu spytacie fanów, tyle opinii, ale no Venom był jednak ważny i w Thrashing Madness będzie zawsze leciał. Nawet jeżeli ja się przyznaję do uwielbiania tych pierwszych tylko płyt, ale późniejsze też sobie posłucham. I nawet widziałem ich rok temu na SDL-u, pewnie jak wielu z was. I ten koncert był całkiem do rzeczy. No cóż, przykro. Dzisiaj ta śmierć będzie w audycji się pojawiać, wracać. Skończymy też hołdem dla pewnego muzyka, który odszedł dawno temu, którego do dzisiaj wspominamy. No cóż, dobra wiadomość jest taka, że jednak ten disfir pośmiertny będzie. Wrzucałem wczoraj posta. Jestem śmiech przez łzy, tak jak z tym At The Gates, który okazał się bardzo dobrą płytą i może ten disfir po 18 latach nagrany jakiś czas temu. A jednak to zdjęcie, które kiedyś wrzucali z salki prób, to nie było tylko ćwiczenia przed koncertami, których przecież mieli sporo już po wydaniu w 2008, ostatnie jak na razie Live The Storm, ale jednak tam coś po cichu nagrywali. No i udało się, będzie nowy disfir w listopadzie, na bank będziemy wam grali, to mnie bardzo cieszy. No nic, dzisiaj dużo wspominek, dużo rocznic, oj masa, 96 rok będzie srogo też wspominany, ale nie tylko, będzie 86, czy będzie coś z 2006, a nie. Nie będzie. Będzie tylko 9.6 i 8.6. No i bardzo dobrze. Ale będą też dwie nowości. Pierwsza w tej chwili przed wami. Na pewno zespół, który wymienił Venom jako źródło swoich inspiracji z Montrealu, Quebec, Kanada. Pozdrawiamy wszystkich fanów prezydenta USA. Teraz będzie zespół z Kanady na pochybel. Scum Strike. Druga płyta. Flawless Intrigue from Hell. Wszystko w temacie. No, grają tak, że oryginalność 0, chwytliwość 10. Bardzo mi się to podoba. Bardzo lubię, jak zespoły nie szukają na siłę jakichś nowych dźwięków, tylko biorą ograne tematy i robią to w sposób przynajmniej dobry. Ja wiem, że być może w masie zespołu, które powstają co chwilę, trudno jest to wychwycić, trudno jest zapamiętać. Za rok być może nikt o tym nie będzie pamiętał, ale mimo wszystko słucha się tego. BDB, cztery utwory, Mastery of Sin, tytułowy, Endless Warlust, Ironclad Fate. No to jest sam metal, to jest wszystko, po prostu krzyczy metal przez duże M. A zatem Scum Strike z Kanady.

pięknie to idzie. Scum Strike z Kanady. No i lecimy z kolejną, z pierwszą w zasadzie okrągłą rocznicą 40-lecie płyty, która no, pewnie gdyby nie to, że opuścił nas Kronos, to by otwierała dzisiejszą audycję, bo nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona, a jedna na pewno z mojego prywatnego top płyt Iron Maiden, czyli Somewhere in Time. A okładka to już na bank jest ulubiona. Miałem plakat, do dzisiaj gdzieś mam ten plakat kupiony jeszcze w Empiku w latach 80. przez mojego starszego brata. Pozdrawiam. No i lubię te klimaty science fiction, ten cyborg, te odniesienia, te mrugnięcia okiem do fanów. Można spędzić długie godziny po prostu oglądając tę okładkę. No i ostatnio przecież była trasa parę lat temu, podczas której grali większość materiału z tej płyty. Chyba mi się udało usłyszeć w życiu wszystkie utwory z tej płyty, jeżeli dobrze pamiętam. I ona mi się nigdy nie nudzi, jeszcze dzisiaj słuchałem w radiu, w aucie, przed przyjazdem do radia i no niestety jestem fanatykiem tego zespołu. Rozumiem, jeżeli ktoś jest fanatykiem innych zespołów, których nawet ja nie lubię, nie wyśmiewam tego. Pewne rzeczy są po prostu niewytłumaczalne. No cóż, do Ironu będę wracał, jak długo będę jeszcze na scenie. Napisał do mnie nasz dobry słuchacz Bartek. Bartku, pozdrawiam cię, wyrazy współczucia. Dzisiaj opuścił ten łez padł jego wuja, audiofil, który go wprowadzał w muziarstwo. Zdaję sobie sprawę, ile to dla ciebie znaczy. No, ku pamięci twojego wuja te dwa utwory, Wasted Years, Heaven Can Wait. No, niestety niebo nie czeka. Ironii sprzed 40 lat.

był najlepszy zespół na świecie, Iron Maiden, z płyty Somewhere in Time, nagranej, wydanej końcem września roku 86, a w październiku roku 86, a jeszcze nie, jeszcze ciekawostka na temat Somewhere in Time. Ta płyta mogła brzmieć zupełnie inaczej. Bruce Dickinson wyczerpany dwuletnim tournée promującym poprzednią płytę Power Slave miał pomysły na nagranie płyty spokojniejszej, niemalże akustycznej, które zostały odrzucone na szczęście przez resztę zespołu. No i de facto nie ma żadnego utworu skomponowanego przez Dickinsona na tej płycie. Za to są świetne utwory i Smitha, i Mareya. No hity, no nie ma co ukrywać, są to hity. Natomiast Dickinson zrobił tu swoje najlepiej co potrafi, czyli zaśpiewał. No i oczywiście na koncertach też nadal jeszcze się trzymają chłopy. Ja za każdym razem, gdy jadę na ich koncert, aż tak średnio co dwa lata, to od 20 lat jestem na każdym. I boję się, że no, to już może być ostatni. Ale nawet ten ostatni, zeszłoroczny, na którym byłem z bardzo dobrymi kolegami w Pradze, 62 tysiące ludzi i my, no, dowiódł już tego, że nie ma się na razie póki co badzio forma Ironów. Jest dobrze. Przejdźmy do kolejnej rocznicy. Z października roku 86. Trzecia płyta klasycznego doom metalu Saint Vitus Born Too Late. Pierwsza, na której zaśpiewał Wino, Scott Weinrich z Obsessed, który wtedy był akurat chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zawieszony. Zastąpił oryginalnego wokalistę Scotta Riggersa, no i chyba to dobrze go zastąpił. Jeszcze na kolejnych dwóch płytach zaśpiewał, potem ten zespół ma historię rozpadów, reunionów, kolejnych płyt, a z innym wokalistą, a płyta z Wino, a płyta znowu z Riggersem. No i na razie historia zakończyła się w 2019. Ostatnia właśnie płyta zatytułowana po prostu Saint Vitus. No, nie najgorsza. Na niej właśnie powrotnie Scott Riggers zaśpiewał i cóż, Born Too Late. Niektórzy twierdzą, że najlepsza w dyskografii Saint Vitus. Do dyskusji. Natomiast dzieją się tu rzeczy. No niestety dla Scotta Weinricha on nie miał tu za dużo do powiedzenia poza śpiewaniem, podobnie jak Dickinson, bo gitarzysta Dave Chandler wtedy mu jeszcze nie ufał. Dopiero na kolejnych płytach pozwolił mu komponować i pisać teksty. Tutaj wszystko w zasadzie było gotowe, gdy Wino dołączył do składu. Jeszcze to były utwory komponowane z Riggersem w składzie, no ale chyba się to dobrze broni, a że to trwa tylko 35 minut, 6 utworów. Posłuchajcie, jak brzmiał doom metal w roku 86.

0: And I just want to let you all know that you're listening to the Surviving Madmen.
1: Fajny dżingiel, nie? To był dżingiel Brutal Truth. No ja będę wracał do tych starych dżingli jeszcze nagranych z 30 lat temu, bo znalazłem masę skarbów w siebie na tak zwanym twardym dysku. No, bądźcie nastrojeni, jak to się mówi. Dobra, to był St. Vitus. Przechodzimy płynnie do roku 96, do płyty, które już grałem parę tygodni temu, no ale jest to Król Diament, więc i tak wrócę do płyty Graveyard i puszczę wam dla zróżnicowania początek tej płyty, bo no bo czekam, niby ma być trasa Mercy Folly w przyszłym roku, ma być płyta, ma być potem płyta Króla i trasa. Czy Mercy Folly będzie na Mystiku w przyszłym roku? Nie wiem, ale się domyślam. Tymczasem Graveyard sprzed 30 lat, a potem będzie Szwecja.

A jak myślicie, czy te nadchodzące ponoć dużymi krokami płyty Króla i Mercyfuli się obronią po 20 i 28 latach przerwy? Zobaczymy. Niby on jest perfekcjonistą i no, nie wypuściłby rzeczy, których nie uznałby za warte wypuszczenia, ale czuję lekki niepokój. A po wydaniu tej płyty, no i oczywiście Into the Unknown, oba zespoły wspólnie ruszyły w trasę i zahaczyły również o Polskę. Przypomnę, dwa koncerty jakoś w marcu 97 roku w Krakowie, reklamowany przez Metal Mind jako jedyny koncert w Polsce. To był hit, to były czasy naprawdę. Metal Mind robił wtedy co chciał i też głównie dzięki Metal Hammerowi, do którego docierał do większej ilości fanów. Całe szczęście, że było trochę innych jeszcze periodyków, no i można było poczytać o panu Dziubińskim prawdę. A z kolei koncert poznański też przeszedł w niesławie do historii, no ponieważ pan organizator nie rozliczył się z zespołami. Sprzedało się tam jakaś drobna ilość biletów jak na arenę. No nic, to już jest historia. Zobaczymy, co będzie dalej z panem Królem. No ja jeszcze czekam. Przejdźmy do... O, już mamy 8 minut po północy. No dobra, to przejdźmy do kolejnej rocznicy z 96 roku. Będzie Szwecja, będzie melodyjnie. Nie będzie Amon Amart. Ludzie, słuchałem dzisiaj nowego Amon Amart. Jakie to jest rzadkie. Okej, nie? Wiesz, mówiłem, jestem fanatykiem Ironów. Mogę zrozumieć, że ktoś lubi Amon Amart, ale dlaczego?

Dzisiaj w Traszyk będę z tej płyty nie będzie, ani nigdy. Natomiast będzie jeszcze lepsze coś. Arch Enemy z debiutu Black Earth. Najszczęściej już widzę, że ortodoksi odetchnęli. Tak, Arch Enemy tylko z Liwą. Zgadzam się. Nawet ta płyta z Angelą pierwsza, czyli Wages of Sin. No jakoś po 25 latach do niej nie wracam. A pierwsze trzy płyty Arch Enemy też się zestarzały. I nawet jestem zgodzić się z opinią, że no, tak naprawdę ta muza aż tak się nie zmieniła. No może się zrobiło bardziej plastikowo i bardziej w stylu załóż spodnie z klamerkami i jedź na Wacken. I to jest takie właśnie granie zarobkowe, nazwijmy to złośliwie. Natomiast no, są fani, więc jest okej. Ja tam wolę jednak Amota po pierwsze w Carcass, po drugie Spiritual Beggars. Mam nadzieję, że jeszcze z tym projektem coś wyda. No właśnie, czy to Black Earth w 96 roku, przypomnę, zespół założony przez Michaela i jego brata Christophera, i czy to nie miała być odpowiedź na to, co wypuściło Carcass po odejściu Amota, czyli Swansong? Trochę dwie inne płyty, tak mi się wydaje. Ten Black Earth był bardzo melodyjny, bardzo przebojowy. Johan Liwa, inaczej wcześniej zmienił nazwisko, wcześniej się nazywał Anderson? Axelson, przepraszam, i był wokalistą m.in. Furball, który był nieraz grany w Thrashing Madness, ale przecież też w Carnage, legendarna płyta Dark Recollections, był tam basistą i wokalistą w jakichś utworach, no, na składance, on na demówkach na pewno grał. No i Furball, Hearse potem, to też Hearse po rozpadzie Furball. Parę fajnych płyt, muszę do Hearse wrócić. Szwedzki death metal, jednak gdzieś mi tam cały czas chodzi z tyłu głowy. No dobra, to co? Black Earth. Co ciekawe, pod tym szyldem, czyli Black Earth, ten pierwszy skład jeździ sobie po Japonii i wyprzedaje koncerty. I nawet jakaś tam koncertówka chyba była kiedyś 10 lat temu przeze mnie grana w Thrashing Madness. No ale jednak pan Amot z kolegami zarabia pieniążki na kolejnych płytach z kolejnymi wokalistkami. Teraz chyba trzecia doszła do składu. Zacząłem ją sprawdzać, nie? Co to jest za pani? I tak widzę, aha, Divine Heresy z Dino Cazaresem przez jakiś czas była wokalistką, a wcześniej Once Human. To był zespół, który wyśmiewaliśmy mocno, jak powstał, bo on był założony gdzieś tam przez Logana Madera, był jego gitarzystę, Machine Head i Soulfly, i był taki, no, mocny groovik z wokalistką i mocne teksty jak na, nie wiem, dwunastolatka. Także cóż, nie jestem fanem. Arch Enemy też już nie dla mnie muzyka. Cofnijmy się do tego 96. No, na szczęście będzie potem mocniej.

Nie, no jest to lepsze od tego, co teraz grają. Nie ma w ogóle dyskusji. Arch Enemy z debiutu, a my robimy skok za wielką wodę. Tego zespołu dawno nie było. No i na nowości chyba się już nie doczekamy. Pamiętacie Mortician? Dwuosobowy death metal, gore z klimatami z horrorów, z automatem perkusyjnym doprowadzonym do ekstremum death metalem i hitem, jaki zrobił Will Rammer w 2005 roku po koncercie w Zielonej Górze, na którym nawet nie zagrał. Został zatrzymany, aresztowany na 3 miesiące za napaść na taksówkarza, potem jeszcze miał przejścia z policjantami w Niemczech. Po jakichś 2 miesiącach na początku 2006 roku został wydalony do USA. I zdaje się, bo oczywiście dokumenty są tajne, a oświadczeniu muzyka raczej nie należy do końca wierzyć, że jednym z warunków oddalenia tych... No nie skończyło się to skazaniem w Polsce za to, co zrobił, ale zdaje się, że jednym z warunków było to, żeby już nie mógł wjechać do strefy Schengen, bo Mortician nie wrócił do Europy po 20 latach i nie nagrał też żadnej nowej płyty. I ogólnie chyba się ten zespół skończył. Nie wiem, czy oni tam grają w Stanach koncerty nawet. Dobra, trudno. Było, minęło. Opowieść śmieszna. Hack Up for Barbecue w utworze Blood Craving i tytułowym sprzed 30 lat. Mortician.

Tak jest. Mortician z debiutu. Przejdźmy do kolejnej płyty z 96 roku. I o dziwo, jak na rocznicę, przyniosłem epkę, no ale zremasterowaną. Mówiłem o tym jakiś czas temu, gdy była audycja poświęcona Lilkerowi. Brutal Truth z epki Killchain Suicide. Jak ja lubię ten krążek. 30 parę minut. Tu się wszystko zgadza, począwszy od okładki na muzie. No ten tytułowy, wiadomo, to ponad połowa, ale on trwa tak naprawdę 5 minut, a potem to są, wiadomo, jak kiedyś były te ukryte traki na końcu płyt kompaktowych. Młodzież nie wie, co to są płyty kompaktowe. Nieważne, liczy się nowojorski grindcore. W odsłonach Blind Leading the Blind, Pass Some Down, Let's Go to War. Ten utwór jest nadal aktualny tekstowo, śmiem stwierdzić, po 30 latach. No i cover I Killed My Family, Brutal Truth, sprzed 30 lat.

Brutal Truth Remaster z 2026, epki Killchain Suicide z roku 96. No i dobra, powoli zbliżamy się do końca audycji. Zapowiadam, że to nie jest koniec audycji na dzisiaj, bo o godzinie pierwszej, powiedzmy punktualnie, jak się uda, debiut, audycja Weltschmerz. Tomasz już czeka, już się rozgrzewa, no a więc czekajcie, dzisiaj nocnik będzie jednak godzinę później. Ale najpierw jedna nowość z Ameryki. Death Metal z Ameryki to jest coś, co lubię. Grałem wielokrotnie w tym roku zespoły nikomu nieznane, z paroma lub z jedną płytą, ale całkiem, całkiem fajne. Warflurge, jeżeli tak się to czyta, bo członkowie sobie sami wymyślili tę nazwę. Jest to death metal w tekstach grzyby. Death Doom Metal, bardzo fajna płyta, druga. Myco Death and Rebirth in the Outer Clusters. Co ciekawe, wydali w tym samym czasie płytę z syntami. To może być niezłe, muszę te synty sprawdzić. Chyba zapatrzyli się trochę w Blood Incantation, ale no jeżeli chodzi o death metal z grzybami, nie wiem, czy pamiętacie, dwa lata temu grałem debiut zespołu Slime Lord, to może być coś bardzo, bardzo podobnego. Dwa utwory, Forgotten Temple i Non-Zero Expense, a potem będziemy się żegnać.

0: Dobra, to był Warflurge z Ameryki, czy jakkolwiek się to wymawia. Bardzo dobry death metal w takich klimatach, które ja bardzo lubię. No i przyszło się pożegnać płytą dla mnie oczywistą, Kill 'Em All. Śmierć Cliffa Burtona zmieniła historię tego zespołu. Możemy sobie do dzisiaj gdybać, jakby brzmiała Metallica, gdyby nie zginął. Cóż, zostaje muzyka. Za tydzień Thrashing Madness. Uwaga, w dwuosobowym składzie redaktor Pietruniewicz zobowiązał się dzisiaj pod karą ciężkich tortur, że przyjdzie, wróci i będzie za tydzień. Mówił do was Lech Malendowski, to była audycja Thrashing Madness, a ja zapraszam w imieniu redaktora Towpika na audycję Weltschmerz już za chwil parę.
1: Bass solo, take one.

Rany, rany. Minęło już trochę czasu. Może nie od tego, jak słyszeliście po raz ostatni Alcyz na antenie Radia Afera, ale odkąd słyszeliście mnie. Cześć i czołem, witajcie. Po 3 latach wracam dzielnie na antenie. Tomasz Towpik z tej strony. Zaczynamy Weltschmerz, czyli mnie i moją audycję w trochę nowszej iteracji. Część z was może pamiętać Ścisły Post, w którym to Sludge, posty i postmetalowe bleczury dominowały wręcz, zajmując większość tej naszej wieloletniej przygody. Co nie znaczy, że ten mianownik całkowicie wyleci stąd. No bo takie granko w duszę pozostaje, na takie miejsca i dźwięki wciąż jeżdżę często i gęsto. Czasami też po Europie, więc absolutnie tutaj nie będzie rewolucji. Kodama, Alcest, a słuchaliśmy przed chwilą, że Sweet Alier i 10 lat stuknęło temu krążkowi, tej płycie, bodaj chyba we wtorek albo w środę, więc to zawsze jest fajna okazja, żeby sobie pograć. I mam cios. Mam cios, który już no, nie przyszło mi go zaprezentować wam, można powiedzieć, kiedy spłynął i kiedy uderzył pełną salwą burtową. I jest to powrotny Neurosis. Absolutnie przepiękna historia, jeżeli chodzi o powroty w tej całej cudownej, wokoło muzycznej cancel culture, którą ten zespół też oberwał mocno, moim zdaniem, niewłaściwie przez to, co Scott Kelly robił lub odwalał. I po 10-letniej przerwie wracają z krążkiem, który nie odkrywa może koła na nowo, ale robi to, za co Neurosis kochamy i za co prasa muzyczna absolutnie w recenzji każdej możliwej płyty czy albumu postmetalowego czy sludge'owego wymienia w jednej linijce z Cult of Luna czy z Isis. Do tego już też nawykliśmy. Więc Undying Love for a Burning World, absolutny zaszczyt dla mnie was zaprezentować dzisiaj. Fajnie wrócić, jeżeli jeszcze ktoś po drugiej stronie odbiornika żyje, to również mi miło ponownie was raczyć soniczną zagładą lub innymi rzeczami, których dzisiaj parę też będzie. Przed wami Neurosis.

Piękna, piękna rzecz, Neurosis. Cios absolutny. Aż kusi i myślę, że w końcu muszę to zrobić, żeby pozamawiać jakiegoś fajnego placka na sobie do dalszych nocnych zachwytów nad tym albumem. Powoli pojawiają się też daty z Neurosis. To jest kolejna rzecz, którą warto monitorować. Na razie wiem, że z dużych rzeczy będzie to Arctangent w przyszłym roku i wygląda na to, że Roadburn w kwietniu to jest najbliższa data i jeszcze Roskilde Festival, więc to są te trzy. Ja obstawiam, możecie mi te potem słowa wypomnieć, że na 30-leciu Brutala raczej to też będzie buchnięte. Przynajmniej chciałbym wierzyć, że taki smaczek wśród promotorów, albo przynajmniej próba będzie podjęta. Jak będzie? Na pewno się dowiecie stąd, nie tylko z mojej audycji. Myślę, że tutaj jest czy w aferze, czy w ogóle tutaj w tym stawku pełnym gruzu i sladżu pełno chętnych na taki gig. Zmienimy sobie trochę klimat. Bo nie ukrywam, że trochę redefinicja audycji spowodowana była tym, że ja jeżdżę i oglądam więcej rzeczy, które wcześniej niekoniecznie gościły na moim odtwarzaczu na co dzień, ale też na audycjach, które miałem okazję realizować. I dzisiaj będzie tego trochę mniej. Dzisiaj gitarowe granko dominuje, owszem, ale dwie najbliższe propozycje bardziej będą zahaczać już o światy muzyki elektronicznej. Szeroko pojmując, następny będzie Twin Tribes, który możecie kojarzyć nie tylko jeśli eksplorujecie zimnofalowo czy darkwave'owe regiony. Miałem okazję zobaczyć w Londynie w lutym, tuż przed walentynkami, dwóch przystojniaków z Teksasu. Robi kawał fajnej, nietoperzastej muzy. I w 2024 roku ostatni pełniak Pendulum, z którego posłuchamy sobie kawałek o tytule Monolith.

Piękna imprezunia. Dzięki Twin Tribes. Polecam zobaczyć ten duet na żywo, bo dają radę. Co prawda nie widziałem jeszcze dat, jeżeli chodzi o gdzieś bliższe sprawy w 2027 roku, ale no wiadomo, ponownie będę informować. Ale daty na coś, co zagramy za chwilę, już mam, gdyż zespół Zdrowie, czyli Health, który coraz szersze kręgi popularności zatacza i coraz mniejszej ilości osób trzeba tłumaczyć, czym ten projekt jest. Zwłaszcza jeśli słabość mają do industrialnego czy imprezowego granka, czy szeroko pojętego w ogóle takiego elektroindustrialowego, czy rockowo, z rockowym pazurem, chociaż tego stwierdzenia nienawidzę, grankiem. I Health też trochę ciężko uwięzić w jednym, można powiedzieć, gatunkowym wiaderku. Wiele osób może kojarzyć ich z obecności na soundtracku do Maxa Payne'a Trójki, czy w Cyberpunku, gdzie pojawili się na jednej stacji radiowych. Rzecz jasna, kolaboracyjna, wydana w 2020 roku płyta Disco 4, czy Volume 4 Slaves of Fear, gdzie zapraszali naprawdę masę ludzi, od Chelsea Wolf, Trenta Reznora, chłopaków z chociażby z bardziej metalowego granka. Tutaj lista jest długa, więc o Lamb of God, tej nazwy potrzebowałem. Więc tutaj naprawdę też taka all-starowa płyta. Rat Wars, które zagramy sobie za chwilę, wydane w 2023 roku, rozszerzane jeszcze o dodatkowe, nazwijmy to DLC-ki, epki i kawałki, bo tego się pojawiało, a pojawiało. Więc obecnie wersji tej płyty macie, a macie. Mogliście zobaczyć ich na Brutalu, na przykład, jeżeli to jest festiwal, na który lubicie jeździć. Ja na przykład tak, robię to już 10 raz, chyba tak mi stuknęło. Ale jeżeli nie mieliście okazji i dźwięki Health za chwilę jakoś was zachęcą, to polecam serdecznie zerknąć na dwie daty. 16 listopada to będzie Kraków, ale bliżej, już 2 godziny stąd we Wrocławiu w A2, 17 listopada będziecie mogli zobaczyć na spółę z Carpenter Brut oraz Wavs, czy Wavs, jako Conflict Europe 2026. Jeżeli tańcowanie do smutnego granka to jest coś, co lubicie robić, zdecydowanie Health wam w duszy zagra. Ja dzisiaj jeden numer dla was, DSM-5, DSM-V, przed wami Health.

Helfik, jak zawsze. Wchodzi dobrze. Słabość do tego zespołu mam przepotężną. Myślę, że nie jeden dzisiejszej nocy, jeżeli oczywiście wciąż jeszcze ktoś po drugiej stronie odbiornika żyje. Więc spokojnie, dzisiaj nie będzie tylko zrewerbowana elektronika dla smutasów, będzie też gitarowe granie dla smutasów. I dwa następne będy trochę też... Podobnie jak na samym początku powiedziałem, dzisiaj strumień myśli, jeżeli chodzi o dobór utworów, to będzie granko idące w kierunku post-hardkorowym, nawet screamowym bym powiedział. Następny zespół, którego za chwilę sobie posłamy, to pochodzące z Kalifornii Loma Prieta. Możecie kojarzyć, że jesteście nerdzierzami o katastrofy naturalne, gdyż nazwę swoją wzięli od trzęsienia ziemi, które zdewastowało region w 1989 roku. I podobnie jak dewastacja trzęsienia ziemi, oni również sonicznie przywzięli czy powzięli podobną misję. Nie jest to najaktywniejszy zespół świata. Album, z którego za chwilę sobie posłuchamy kawałka Love, to wydany 11 lat temu Self Portrait. Potem jeszcze był krążek Last w 2023 roku. Jak dobrze liczycie, 8 lat przerwy. Mamy tych pełniaków do obsługi 6. Ja skłaniam się tak najbardziej ku dwóm z nich. Jeżeli chcecie sięgnąć do wcześniejszych, no to stylistycznie bardziej to będzie power violence'ować, jeżeli taki wykop bardziej wam gra w duszę. Ja mam tą kapelę na liście do zobaczenia, byłoby fajnie. I Loma Prieta to jest rzecz, no trochę można powiedzieć, w środowisku znana, a ja korzystam z okazji, że już nie tylko posty mogę puszczać, tylko takie rzeczy również, więc przed wami Loma Prieta.

Szybko i na temat, nie? Można powiedzieć. Lomopyta, Love i z kawałka Self Portrait. Idziemy dalej w tym kierunku. Przy czym przeskakujemy sobie przez wielką kałużę w stronę Wysp Brytyjskich, które już takim graniem nas przyzwyczaiły, jeżeli takie eksplorujecie, rzecz jasna. Casey, bo tak się będzie nazywać ta kapela, to są Walijczycy, istniejący z przerwą, gdyż zdążyłem się rozpaść od 2014 roku. Trzy pełnogrające albumy mamy i mix od HC Punka na samym początku, poprzez shoegazy, postroki i też ten taki, można powiedzieć, mocno post-hardkorowy vibe, który przenika przez większość ich grania. Tutaj też te amerykańskie wyziewy mocno w ich muzyce będą przemykać. I Love Is Not Enough, czyli debiutancki pełnograj, również dzisiejszej audycji świętujemy dziesięciolecie. Widziałem, że reedycje albumów, reedycje merchu się pojawiły, więc jak na ten pokład nie wskoczyliście i niegroźne wam są opłaty celne przy sprowadzaniu cudowności merchowych z Wysp Brytyjskich, zapraszam do koszyczka. Ja myślę, że pomimo tych wymienionych przeciwności losu też się pewnie skuszę, bo widziałem, że to bardzo fajnie wydane rzeczy na nowo są i dobrze sobie uzupełnić dyskografię. Little Bird z albumu Love Is Not Enough, przed wami Casey.

0: think you will ache the way I ache.
1: Piękna rzecz. Casey Little Bird. Polecam dalsze zabawy Love is Not Enough z tymże krążkiem. I idzie nam ten czas w tej audycji. Ja jeszcze chcę trzy kawałki zagrać i muszę się śpieszyć. Death Haven przed nami, rany boskie. Jak ten zespół był też męczony na recenzjach. Cały termin Pitchfork Black Metal. Pierwsze rozłamy w tylnych częściach ciała zagorzałych i broniących twierdzy fanów prawdziwego, jedynie właściwego black metalu, jak się post-blacki pierwsze zaczęły rodzić i się shoegazem żenić w medaliansach różnych. Rany, piękne czasy. Death Haven, Lonely People with Power. Jedno z wielu krążków w zeszłym roku, 2025, który mi nie schodził i kupuję go absolutnie w calaku. Miałem okazję w tym roku wydania zobaczyć ich w październiku w Londynie na trasie promującej. Teraz dobiłem się na Brutalu. Są w rewelacyjnej formie koncertowej. A jeżeli macie okazję Death Haven zobaczyć z tym materiałem i z tym przelotem, zdecydowanie polecam. Za dużo opowiadać raczej, jeżeli się nastroi się na tę audycję, o tym graniu nie muszę chyba się rozwijać. Jeśli nie, proszę wnieść do skrzynki zażaleń i podać odpowiedni wniosek. Przed wami The Garden Route, Death Haven z albumu Lonely People with Power. Absolutny sztos.

Lonely People with Power, czyli ostatni pełnograj Death Haven, za nami Garden Routes. Polecam romans z tym krążkiem w pełni, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, chociaż trochę od premiery minęło. Jak już mówimy o mijaniu i o tym, ile minęło, przedostatni zespół dzisiejszego wieczoru / nocy, Perfect Circle. I Perfect Circle było rzeczą, którą miałem okazję po latach zobaczyć po raz pierwszy dopiero teraz, w czerwcu, w Torwarze. Wcześniej okazja była w 2018, jak był promowany It the Elephant. Ja wiem, że mają nowy singiel, słuchajcie. Ja wiem, że wszyscy czekamy na info o nowej płycie, ale tego info jeszcze nie mam, więc cofniemy się do 13 Step, do 2003, tak, roku, dobrze pamiętam, i zagramy sobie bęgier na smutno. The Nose przed wami, Perfect Circle.

0: to choke you now.
1: Piękna rzecz. A, Perfect Circle. Wielu z nas w tym wieku już raczej też się zgodzi. Będzie symbolicznie ostatni kawałek i trochę wyjadę za szlaczki, nie zabijajcie. Zamykałem moją przygodę radiową tym numerem i tym zespołem, więc myślę, że jedynym właściwym symbolem, czynnością będzie wypuszczenie go teraz na nowym otwarciu Parasola, wiadomo gdzie. Blinded będzie i to nie będzie Blinded 23, to będzie ten właściwy, stary Blinded, który definiował postowe i sladżowe granko w Polsce, czyli definiuje po dziś dzień, moim skromnym zdaniem. Ja nazywam się Tomasz Tofpik, słuchaliście Weltschmerz i słyszymy się o tej samej porze za tydzień. Zostawiam was z dźwiękami Affliction. Do usłyszenia i na razie.